0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniacza podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz, miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto. I dopiero wtedy się skończy.

Als Beute.

Oh, yeah,

I'm an angel and a scot.

0: Nadjeżdża w wózku.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

2309, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Pływające wioski. Wiadomo, że cywilizacje rozwinęły się wokół zbiorników wodnych na całym świecie, ponieważ konieczne było spełnienie różnych codziennych wymagań, takich jak woda pitna, nawadnianie, rybołówstwo i tym podobne. Istnieją jednak społeczności, które żyją dosłownie w wodzie, a nie obok niej. Te osady na powierzchni wód śródlądowych, znane jako pływające wioski, powstały z różnych powodów, takich jak etniczne i zawodowe. Znajdują się one w różnych częściach świata. Spośród takich pływających wiosek warto wymienić Uros w Peru, gdzie mieszkańcy jeziora Titicaca w Ameryce Łacińskiej w Peru stworzyli własne pływające wyspy trzcinowe. Uważa się, że społeczność Uros powstała na długo przed panowaniem Inków na tych obszarach i uważa się, że zostali zmuszeni do wyboru takiego stylu życia, gdy Inkowie rozszerzyli się na ich ziemię. Według ich folkloru byli kiedyś wybrani przez Boga, ale później odrzuceni i wygnani jako podrzędni z powodu chciwości i innych wad. Obecnie gmina utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki. Kolejna pływająca wioska to Koh Phangan. Położona w prowincji Phang Nga w Tajlandii, Koh Phangan to indonezyjska wioska rybacka zbudowana na palach. Położona w cieniu pionowego wapiennego klifu, składa się z 360 rodzin o łącznej populacji ponad 1500 osób. W tej pływającej wiosce znajduje się szkoła, rynek i meczet, a co najciekawsze, boisko do piłki nożnej zbudowane ze starych skrawków drewna i tratw rybackich. Życie mieszkańców tej pływającej wioski opiera się głównie na rybołówstwie i turystyce.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w

Ah, ah.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich uprzejmie. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew. Dziś znowu ma być ciepło. 8 września dzisiaj mamy. To 251 dzień. Do końca roku pozostaje 114 dni. Ja jeszcze, przepraszam, jestem niedobudzony, mimo tego, że kawa się tutaj dymi na biurku obok mnie, to ja jeszcze śpię. Wybaczcie mi. Imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adriana, Adrianna, Alan, Amon, Bratumił, Eusebiusz, Janusz, Maria, Nestor, Radosław, Radosława, Serafina, Teofil, Viola i Zenon. Wszystkiego najlepszego. W Macedonii Północnej obchodzą Święto Niepodległości, a w Andorze obchodzą Święto Narodowe. Posłuchajmy hymnu Andory.

No i tak ładnie, uroczyście, pięknie weszliśmy w ten dzień. Pogoda ma być, tak jak powiedziałem, ciepła. Ma być przynajmniej tutaj na południu 25 stopni i zero chmur. No i to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Ale ponoć idą chłody. I to mają być wcześniej niż się spodziewacie. Dobra, póki co cieszmy się do końca tygodnia tą ciepłą aurą. Rocznice. Co takiego ciekawego się wydarzyło tego 8 września w Polsce? W 1927 roku publicysta i pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz, to ten człowiek, co napisał Nikodemadyzmę, został ciężko pobity na ulicy przez sanacyjnych bojówkarzy, a następnie wywieziony na skraj lasu pod Warszawą i tam wrzucony nieprzytomny do glinianki. Życie uratował mu przypadkowy świadek. No, jakiś komentarz do tego? No nie, no ludzie są po prostu ześwirowani. Byli, są i będą, zwłaszcza w tym kraju. W 1977 roku na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie programu popularno-naukowego Sonda. Ja sobie czasem na YouTubie obejrzę te stare sondy i tam te rzeczy, o których mówili panowie Kamiński i Kurek, no one już dawno są passé. To był 77 rok, początek 80. lat, i te niektóre rzeczy już są przestarzałe, już powychodziły z obiegu. Tam pamiętam taki program o płytach takich, to przyszłość, że nie będzie płyt analogowych, tylko jakieś płyty zapisywane, no, z jakimś dziwnym zapisem. Te płyty były takie duże, stanęło w końcu na kompaktach, ale te kompakty już odeszły. Kompakty już nie istnieją. Teraz tylko MP3. I pokrewne tego typu rzeczy. Znak czasu. W 1997 roku odbyła się premiera filmu Historie miłosne w reżyserii Jerzego Sztura. Zacny to film. W 2006 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie konstytucji dopuszczającą ekstradycję obywatela polskiego. I to jest skandal. Obywatel polski to jest obywatel polski. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości dokonania ekstradycji na obywatelu polskim. Tak w wielu normalnych krajach to działa. Nie ma możliwości, ażeby przykładowo Polański został narażony na ekstradycję z Francji do Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej możliwości. W Polsce jest. Świat. W roku 1642, oczywiście 8 września, wykonano wyrok śmierci na skazanym za zoofilię mieszkańcu kolonii Zatoki Massachusetts w Nowej Anglii, Tomasie Grangerze. Był on pierwszą osobą skazaną na śmierć i straconą w tej kolonii oraz pierwszym znanym małoletnim straconym na terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. W 1888 roku zainaugurowała rozgrywki angielsko-walijska The Football League. Teraz to się mówi Premier League, pierwsza liga piłkarska na świecie. The Football League, The Premiership, Premier League, najlepsza, pierwsza na świecie i najlepsza na świecie. Nie ma lepszej ligi piłkarskiej. W 1930 roku kompania 3M albo 3M, wprowadziła do sprzedaży przezroczystą taśmę klejącą. W 1966 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu telewizyjnego Star Trek The Original Series. W 1966 roku, czyli to ma 57 lat, ja teraz obejrzałem sobie Star Trek Discovery. To są kolejne odcinki, tam one się chyba skończyły w 21 roku realizować, bo to były 4 sezony. Niestety trzeci sezon ciężko mi się już oglądało, bo tam były takie te amerykańskie moralizatorskie rzeczy,
wszystko było politycznie poprawne, nawet w kosmosie trzeba było kochać z polityczną poprawnością w tle. A, no i czwarty sezon, jak zobaczyłem pierwszy odcinek, co tam się dzieje, to stwierdziłem, to jest bzdura. Zacząłem oglądać jeszcze jedną, następną część. Tam jest chyba dwa sezony są. No i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie zapowiada się ok, bez tych takich zadęć amerykańskich. Oni po prostu nie mogą się opanować. To chyba mają taki genotyp filmowy. W 1999 roku premiera filmu American Beauty w reżyserii Sama Mendesa. Życiowa rola Kevina Spacey'ego, który został ostatnio oczyszczony z zarzutów molestowania seksualnego. I zadam pytanie za Borysem Szycem. Kto teraz wynagrodzi Kevinowi Spacey'emu to wszystko, co zafundowało mu niesłuszne oskarżenie? I teraz wybiegamy w przyszłość. W roku 2040 dojdzie do tak zwanego 8 września, dojdzie do tak zwanej wielkiej koniunkcji, w czasie której w gwiazdozbiorze Panny spotkają się Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn i Księżyc. No to będzie niezła jatka. Sam jestem ciekaw. Może zobaczę. Oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj Dzień Marzyciela. To chyba ja. Mamy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. W Polsce ona sięga 99%, ale zawsze ktoś tu się znajdzie. Ten 1% jest tych analfabetów. Mamy innych analfabetów. A, już nie chce mi się wchodzić głębiej w to wszystko. Mamy Światowy Dzień Fizjoterapii, Światowy Dzień Wellbeingu. Wellbeing to jest takie zwrócenie well-being, czyli dobrze być, nie? Zwrócenie Jezu, celem tego dnia jest szerzenie świadomości na temat well-beingu i inspirowania ludzi do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie i równowagę psychiczną, czyli chodzi o to, żeby się dobrze czuć. To jest takie, jest ok. Nie wiem jak to nie jest przetłumaczalne, well-being. Chodzi o dobre samopoczucie chyba, żeby było, no tak. No i mamy dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości. Także ja dzisiaj oczekuję samych dobrych wieści. Zaraz sobie sprawdzę kupon Totolotka z wczoraj i to będzie dobra wieść dla mnie. Dobra, trzy utwory teraz nam tutaj zilustrują tą moją paplaninę. Na początek Christian Militia i New Model Army, potem Planets 1 and 2 i grupa Vistachino i na koniec Message to You, Rudy i grupa The Specials.

No to przechodzimy teraz do rocznic urodzin i zgonów i tego typu rzeczy. 8 września w 1944 roku urodziła się Mira Kubasińska, wokalistka, była członkini bluesrockowego zespołu Breakout. Największą sławę zdobyła w latach 60. i 70. występując z zespołem Blackout, przekształconym w 68 roku właśnie na Breakout. U boku lidera tych grup, Tadeusza Nalepi, śpiewała wielkie przeboje tamtego czasu. Gdybyś kochał hej, chciałabym być słońcem na drugim brzegu tęczy. Zmarła w październiku 2005 roku. To moje dzieciństwo. Ja byłem taki mały brzdąc i ja pamiętam te czasy. I mimo, że takie mam troszeczkę krytyczne spojrzenie na muzykę tamtych czasów, to do Breakoutu mam spory sentyment. W 1955 roku Chuck Berry, próbując ukryć zmarszczki na garniturze, po raz pierwszy wprowadza kaczkę. Kaczka to jest to takie chodzenie z gitarą i granie jak na gitarze. To takie kroki śmieszne na przykurczonych nogach w kolanie. Wszystko dzięki pamiętemu garniturowi. W 1960 roku David Steele, basista grupy Fine Young Cannibals, urodził się w Cowes na wyspie Wight w Anglii. A w roku 1976 urodził się Brendan Kelly, amerykański punk rockowy basista i wokalista grupy The Lawrence Arms. Urodził się w Missouri. Cztery utwory przed nami. Na początek grupa Breakout i Gdybyś kochał hej. Potem Chuck Berry i You Never Can Tell. Potem Fine Young Cannibals i Johnny Come Home. A na koniec The Lawrence Arms w utworze Necrotism Decanting the Insoul.

8 września w 1988 roku ukazał się trzeci solowy album amerykańskiej punkowej kapeli Bad Religion. Album nazywa się Suffer. Niektórzy krytycy uważają ten album za najważniejszą płytę punk rockową w historii. Ja nie, ale jest to dobra płyta. 8 września w 1990 roku amerykański muzyk i perkusista Jay Weinberg z heavy metalowego zespołu Slipknot urodził się. Jest synem amerykańskiego perkusisty Maxa Weinberga z E Street Band Bruce'a Springsteena. No tutaj jabłko to troszeczkę odleciało od jabłoni, bo to muza taka skrajnie inna. W 2006 roku nowojorski raper 50 Cent został zatrzymany przez policję i aresztowany za złamanie przepisów drogowych. Powodem zatrzymania srebrnego Lamborghini prowadzonego przez Fidiego, czyli 50 Centa, była niedozwolona zmiana pasa ruchu. Później okazało się, że raper nie posiada ważnego prawa jazdy, ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego. No a po co? Po co? Po co mu to? Jak potrafi jeździć, to po co mu to? Oczywiście żartuję. Ale są tacy goście, co im się wydaje, że ja jestem wielkim panem raperem, czy tam muzykiem. Ja nie potrzebuję pewnych rzeczy. Albo może po prostu myślał, że prześlizgnę się jakoś. Nie udało się, panie 50 Cent. 8 września w roku 2020 w wieku 68 lat zmarł Ronald Bell, amerykański kompozytor, wokalista, autor tekstów, aranżer, producent, saksofonista i współzałożyciel zespołu Kool & The Gang. Słuchamy czterech utworów. Na początek Bad Religion i utwór Suffer, potem Slipknot i utwór Duality. 50 Cent nas uraczy swoim przebojem Candy Shop, a na koniec Kool & The Gang w utworze Funky Stuff.

No i przechodzimy teraz już do końca naszych karteczek z kalendarzy. Pozostało nam raptem trzy. No ale tak czasem bywa, że czasem siedzimy prawie 2 godziny, a czasem siedzimy godzinkę. Więc żeby nie gadać po próżnicy, robimy to, co mamy zrobić, się zmywamy. 8 września w 2002 roku wokalista grupy Iron Maiden, Bruce Dickinson, rozpoczął nową pracę jako pilot linii lotniczych. Wokalista heavy metalowy zakwalifikował się za 35 tysięcy funtów rocznie i był pierwszym oficerem linii lotniczej Astraus z siedzibą w Gatwick pod Londynem, która przywiozła urlop, przywoziła, przewoziła urlopowiczów do Portugalii i Egiptu. I ta firma w ogóle potem przemalowała te samoloty na Iron Maiden. Były motywy Irono Maidenowskie. Wszystko dla Bruce'a Dickinsona. Z innej strony to zajebiste hobby. I gość, który porzucił karierę wokalisty tylko dlatego, że chciał sobie popilotować samolot, pasażerski zresztą. Już 8 września w 2016 roku w Hollywood w wieku 78 lat zmarł Prince Buster, właściwie Cecil Bustamante Campbell. Jamański muzyk pochodzący z Kingston na Jamajce, jeden z prekursorów muzyki ska i rocksteady. I 8 września w 1971 roku urodził się amerykański muzyk Jason J. Mellor. Grał na gitarze w zespole Kasabian od 2006 do 2013 roku, potem jeszcze na chwilę wskoczył do roku 2014. Kiedy się Kasabian rozwiązał na dobre, Mellor kontynuował karierę jako muzyk sesyjny i koncertował dla Liama Gallaghera do 2017 roku. Słuchajcie, trzy utwory przed nami na zakończenie: Prince Buster i utwór One Step Beyond. Potem ten utwór spopularyzowała grupa Madness, dlatego nie zdziwcie się, kiedy usłyszycie znajome dźwięki. Dalej Iron Maiden i The Number of the Beast, a na koniec Kasabian w utworze Shoot the Runner. Ja się z wami żegnam, idę się kimnąć na chwilkę, potem odbiorę dziecko z przedszkola. To był poranny zew, a przynudzał Władysław Bałtycki. One.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skamieniałości żółwi. Śląsk, wysypisko śmieci w Porębie, a w jego okolicach skamieniałości żółwi sprzed około 215 milionów lat. Zwierzęta pochodziły z Triasu, czyli okresu, w którym na Ziemi dopiero zaczynały rozprzestrzeniać się dinozaury. Ciekawostką jest to, że w okresie, w którym występowały te zwierzęta na terenie Polski, nie były one niczym szczególnym. Wówczas na naszych terenach panował klimat podobny do tego, jaki jest w dzisiejszych Indiach, czyli stosunkowo sprzyjający żółwiom. Jednak nigdy wcześniej w Polsce nie znaleziono tak starych szczątków tych gadów. Znaleziska dokonano w roku 2016, a odnaleziony i skatalogowany gatunek otrzymał nazwę od miejscowości Porębie. Nazwano go Proterohersis porebensis.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gujana. Na zachód od Surinamu leży Gujana. W przeszłości była kolonią brytyjską, dlatego oficjalnym językiem kraju jest angielski. Kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i zamieszkuje go 800 tysięcy osób. 1/3 mieszka w stolicy Georgetown. Ponad połowa kraju jest niezamieszkała i pokrywają ją lasy tropikalne. To główny cel wycieczek turystycznych, choć bez przewodnika może okazać się niebezpieczny. Podobnie jak sama stolica, gdzie jak ostrzegają lokalsi, warto uważać, by przypadkiem nie zawędrować do złej dzielnicy. Gospodarka Gujany opiera się na wydobyciu złota, diamentów i boksytów, a także na rolnictwie i rybołówstwie. Kraj boryka się z takimi problemami jak przestępczość, korupcja i niski poziom życia wielu mieszkańców. Jednak w ostatnich latach Gujana odnotowała wzrost gospodarczy, a niektórzy przewidują nawet, że wkrótce może się znaleźć w pierwszej 20 największych eksporterów ropy naftowej na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Stopa słonia w Czarnobylu. Stopa słonia to nazwa nadana jednemu z najbardziej niebezpiecznych artefaktów pozostawionych po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Jest to wielka masa rdzenia reaktora składająca się z topionego korium, uranu, plutonu, betonu i innych materiałów, które stopiły się podczas eksplozji. Masa ta przypomina kształtem stopę słonia, stąd też jej nazwa. W chwili powstania stopa słonia była niezwykle radioaktywna i niebezpieczna. Według niektórych raportów ekspozycja na jej promieniowanie przez zaledwie 5 minut była wystarczająca, by tego nie przeżyć. Współcześnie, mimo że jej radioaktywność znacznie spadła, stopa słonia nadal pozostaje niebezpieczna. Roztopione materiały, które ją stworzyły, przypominają o niewyobrażalnej sile i o trwałym wpływie katastrofy jądrowej. Jednocześnie stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów pracujących nad bezpieczeństwem i rozebraniem i zabezpieczeniem terenu wokół Czarnobyla. Ciekawostką jest, że stopa słonia jest obecnie badana przez naukowców, którzy korzystają z robotów, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na jej radioaktywność. Te badania dostarczają cennych informacji na temat długoterminowych skutków katastrofy jądrowej i wpływają na rozwój strategii zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespół Behemoth. Płyta nazywa się Sculptor. Tutaj w tytule takie V jest, które niby wygląda jak U, ale należy czytać jako V, czyli Sculptor. Behemoth, płyta została wydana przez wytwórnię Massacre. Behemoth prezentuje na tej płycie ekskluzywne wydawnictwo zawierające 8 niepublikowanych utworów, 7 nagrań studyjnych, 1 utwór koncertowy. Nergal tak opisuje album. I Sculptor to najnowsze pełnowymiarowe wydawnictwo Behemotha, autonomiczne dzieło, które spina naszą przeszłość z tym, co nowe i świeże. Znajdziecie tu premierowe, nigdy wcześniej niepublikowane utwory oddające pełnię naszego scenicznego żywiołu, intensywności i siły, które napędza ten zespół od dekad. Sięgnęliśmy również do naszych najwcześniejszych dokonań, nadając im nowy wymiar i współczesne brzmienie. I Sculptor to również hołd dla artystów, bez których Behemoth nigdy by nie zaistniał. Przygotujcie się na 40 minut dźwiękowej podróży najwyższych lotów. Dwa zawarte na płycie utwory, Rise of the Black Storm of Evil z dema The Return of the Northern Moon z 92 roku i Pandemeternum z albumu Pandemonic Incantations z roku 98, przepraszam. To nagrane na nowo wersje wcześniejszych kompozycji Behemotha, opatrzone współczesnym brzmieniem przy jednoczesnym zachowaniu ich pierwotnego ducha. Behemoth składa także hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich twórczość. In League with Satan, utwór z repertuaru Venom, zarejestrowany z udziałem Shagrata z Dimmu Borgir oraz The Return of Darkness of Evil, klasyk grupy Bathory, w wersji koncertowej, w którym gościnnie wystąpił Sakis Stolis z Rotting Christ. Pora na przedstawienie utworów, które się składają na tą płytę. I Sculptor, Lord of the Horizons, Rise of the Black Storm of Evil, The Tie Pandemeternum, Begotten, In League with Satan, The Return of Darkness of Evil, to utwór na żywo, i Lord of the Horizons, wersja alternatywna. Posłuchajmy sobie. Behemoth, rok 1996, płyta zatytułowana I Sculptor.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Średniowieczna Łódź. 2009 rok, Czersk, województwo mazowieckie. Odnaleziono tutaj łódź tak zwaną szkutę, czyli płaskodlenny statek używany do przewozu towarów Wisłą. Takie łodzie były niegdyś bardzo popularnym środkiem do transportowania towarów. Mierzyły od 10 do 30 metrów. Ta odnaleziona w Czersku należała do największych. Wykonano ją z drewna dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Jednostka była napędzana prawdopodobnie siłą mięśni, a dokonywała tego załoga w liczbie około 20 flisaków. Odkrycia łodzi dokonali właściciele terenu, na którym ją znaleziono. Chcieli oni wykopać staw w swoim sadzie, a podczas wykopów natknęli się właśnie na pochodzącą sprzed kilkuset lat szkutę. Po odkryciu łodzi nie można było od razu jej wydobyć, głównie z tego powodu, że nie było odpowiedniego miejsca, by dalej ją przechowywać. Postanowiono zalać łódź wodą i przysypać piachem. W takich sprzyjających warunkach czekała 9 lat na wydobycie. Łódź pochodzi z XVI wieku, była w tym okresie eksploatowana przez około 40 lat, a dzisiaj czeka, aby stać się częścią Muzeum Żeglugi Wiślanej, które możliwe, że stanie właśnie w Czersku.

0: his life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotu w niezbędne zasoby w ten sposób, nie polegałby on już ograniczeniom podczas lotu. W kontekście tego transferu energii można by konstruować coraz potężniejsze maszyny, które umożliwiłyby dotarcie z Europy do USA w ciągu kilku godzin, a może nawet i szybciej. Tesla postrzegał ten pomysł jako sposób na przyspieszenie transportu i w istocie wyeliminowanie potrzeby granic i krajów. Czuł, że może to być sposób na zjednoczenie świata jako całości. Gdy odległości przestają odgrywać główną rolę, nic nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu ludzi i harmonijnemu współistnieniu. Bezprzewodowe uzupełnianie energii w samolotach umożliwiłoby również zaopatrywanie odległych regionów w podstawowe towary, a tym samym zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szkło metaliczne. Jest to stop metali z udziałem niemetali poddany szybkiemu schłodzeniu z temperatury wyższej od temperatury topnienia do temperatury niższej od temperatury zeszklenia. Szkła metaliczne charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, jak również wysoką odpornością na korozję. Zastosowanie szkła metalicznego to m.in. transformatory o wysokiej częstotliwości, wzmocnienie zbiorników ciśnieniowych, wzmocnienie węży, rur i pasów, produkcja ostrzy, wykorzystanie w materiałach ekranujących przed interferencją, zastosowanie w bateriach niklowo-kadmowych. Oprócz tego materiał ma również zastosowanie w medycynie, przy produkcji rozruszników serca. Szkło metaliczne zostało odkryte w roku 1960 w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

gdy życie zbyt boli. Oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kopernik. Przez lata nie było pewności, gdzie znajduje się grób Kopernika, choć podejrzewano, że astronom został pochowany w katedrze we

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Morderstwa sprzed lat. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy czytam o tym, jak śledczy rozwiązali zagadkę morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. A gdyby tak, sprawa dotyczyła śmierci sprzed kilku tysiącleci? Ciało człowieka z Tolun zostało odnalezione w 1950 roku na bagnach przez dwóch braci. Mężczyźni byli przekonani, że jest to ofiara zabójstwa, o którym pisały gazety. Na miejsce wezwano policję, ale śledztwo potwierdziło, że człowiek ten został zabity ponad 2300 lat wcześniej. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym atlasie osobliwości, mężczyzna z Tolund leżał w pozycji embrionalnej, z zamkniętymi oczami i spokojnym wyrazem twarzy. Zimna, pozbawiona tlenu ziemia na torfowisku doskonale zakonserwowała jego ciało. Zachowały się włosy, kilkudniowy zarost, rzęsy i paznokcie u stóp. Był nagi, tylko na głowie miał czapkę, a talię opasywał mu szeroki pas. Na szyi miał zaciśniętą pętlę. Najprawdopodobniej został powieszony jako ofiara rytualna. Niestety, w latach 50. nie wiedziano, jak obchodzić się z takimi znaleziskami, dlatego do dziś tylko głowa pozostaje w oryginalnym stanie. Resztę ciała zrekonstruowano. A to nie jedyna historia tego typu. Imieniem Oci zostały nazwane szczątki człowieka, który zmarł około 3300 lat przed naszą erą. Mężczyzna zmarł w wyniku ran odniesionych w walce z innymi ludźmi.

Informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, inform

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: The future holds nothing else but confrontation.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: A oto skąd pod niektórymi grami w Google Play bierze się czasem milion pozytywnych opinii, mimo że gra zsie przysłowiową pałkę. Proste. Obiecywanie graczom w zamian za nie różnych bonusów. Producenci tej gry posunęli się nawet do tego, że dokładnie instruują graczy, jak powinna wyglądać opinia. Na przykład nie możecie napisać, że dajecie 5 gwiazdek tylko dlatego, aby otrzymać 50 monet. Musicie skłamać, że to dlatego, że bardzo się wam podoba. Aż dziwne, że coś takiego jest jeszcze legalne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Zonda i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tego dnia. Dziś jest z nim zespół Beastie Boys. Muzycy stopniowo zaczęli wykazywać coraz większe zainteresowanie hip-hopem. Ich zwrot w stronę rapu, gatunku, który w tamtym czasie przyciągał stosunkowo niewielu białych, często tłumaczony jest korzeniami członków zespołu w nowojorskiej żydowskiej klasie średniej, tradycyjnie otwartej na różnorodne wpływy artystyczne. W 1985 roku Beastie Boys wzięli udział w konkursie zespołów, który pojawił się w filmie Crush Groove. W tym samym roku wystąpili przed większą publicznością jako support podczas trasy Virgin Tour Madony. Trio osiągnęło przełom wraz z wydaniem debiutanckiego albumu License to Ill w roku 1986, wyprodukowanego przez Ricka Rubina, oraz późniejszą trasą koncertową z hip-hopowym zespołem Run DMC. Album zawierał przebój Fight for Your Right to Party. Wykorzystanie samplowych gitar czyni tę muzykę ważnym prekursorem crossovera. Po tym wydarzeniu zespół zdystansował się od Rubina i na jakiś czas przeniósł się do Los Angeles. W 1989 roku muzycy wydali album Paul's Boutique, kamień milowy hip-hopu, który później znalazł się na liście 500 najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Wpływy rocka zeszły na tym albumie na dalszy plan. Jednak pomimo uznania krytyków, płyta początkowo spotkała się z niewielkim zainteresowaniem publiczności i słabo się sprzedawała. Dlatego na albumie Check Your Head z roku 92 zespół powrócił do swoich punk-rockowych korzeni w jeszcze większym stopniu. Kolejny album, Ill Communication, niespodziewanie przyniósł kolejny światowy hit w 1994 roku, Sabotage, unikalną mieszankę punka i hip-hopu. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1992, Check Your Head. Oto utwory zawarte na niej. Jimmy James, Funky Boss, Pass the Mic, Gratitude, Lighten Up, Finger Licking Good, So What I Want, The Bees vs. The Nuge, Time for Living, Something Got to Give, The Blue Nun, Stand Together, POW, The Maestro, Groove Holmes, Live at PJ's, Mark on the Bus, Professor Booty, In Thrace i na koniec Namaste. Posłuchajmy sobie Beastie Boys, a ja zapraszam jutro o tej samej porze. Mówił Karol Zonda. This next one is the first song on our new album.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ordo Templi Orientis. W skrócie OTO jest to międzynarodowa organizacja religijno-zakonna o charakterze paramasońskim. Struktura OTO, podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na szczegółowym ciągu inicjacji na poszczególne stopnie. W trakcie inicjacji OTO wykorzystuje alegorię i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misteriów egzystencji, a co za tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej natury. Ze względu na wspólne korzenie, wiele masońskich symboli, a także język jest wciąż w użyciu, jednak ich kontekst został zmieniony i pozbawiony starego znaczenia. Zakon oferuje ezoteryczne instrukcje poprzez uczestnictwo w rytuałach, wsparcie w nauce systemu oświeconej etyki oraz braterstwo wśród aspirujących do wielkiego dzieła w celu odkrycia boskiej części w człowieku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka, więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po prostu kłamie i wymyśla te wszystkie teorie, natomiast jakiś czas później przeprowadzono na nim kilka badań z użyciem wariografu, które wykazały, że mówił prawdę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Throwing Muses z debiutanckiego albumu Throwing Muses z roku 1986. Płyta wydana przez brytyjską niezależną wytwórnię 4AD. To jasne chyba. Był to pierwszy album tego amerykańskiego zespołu wydany przez 4AD, która do tej pory koncertowała się głównie na brytyjskich zespołach. Wydanie to oznaczało zmianę kierunku działalności wytwórni. Rok później 4AD podpisało kontrakt z Pixies, częściowo w oparciu o powiązanie zespołu z Throwing Muses, a w połowie lat 90.

I ponieważ amerykańska wytwórnia zespołu Sire Records planowała wydać go po raz pierwszy w Stanach wraz z epką Chains Changed z 1987 roku, która również nigdy nie ukazała się w USA. Po tym jak Sire Records zrezygnowało z wydania albumu Throwing Muses po rozczarowujących wynikach sprzedaży uwielbianego przez krytyków albumu University z 1995 roku, plany wznowienia zostały porzucone. Zespół wskrzesił później projekt reedycji, wydając dwupłytową kompilację In a Doghouse w 1998 roku nakładem 4AD w Wielkiej Brytanii oraz Ryko Disc w USA. Kompilacja zawierała nie tylko debiutancki longplay i epkę, zgodnie z pierwotnymi planami, ale także na drugiej płycie taśmę demo, która przekonała prezesa 4AD Ivo Watts Russella do podpisania kontraktu z zespołem. Nowe wersje utworów pierwotnie napisanych we wczesnych latach zespołu oraz nagrodzony teledysk zespołu z roku 1987 do utworu Fish. AllMusic nazywa album mocnym debiutem, którego zaskakujące zderzenie punkowej energii, folkowej melodyjności i zmiennego głosu oraz tekstów Christine Hersh zawstydza twórczość większości świadomie dręczonych artystów. Recenzja chwali płynne, naturalne zmiany emocjonalne na płycie, opisane również jako gwałtowne, pełne życia wahania nastroju. Album znalazł się również w książce 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Spin nazwał go płytą gęstych faktur gitarowych, czasków i lirycznych tekstów. Fragmentaryczne brzmienie utworu Throwing Muses, rozmowy studentki w stołówce przy akompaniamencie antagonistycznego elektrycznego pisku było bolesne, pełne nienawiści do samej siebie i miłości do mężczyzn. Płyta została nagrana w składzie Christine Hersh, gitara, wokal, syntezator, Tania Donnelly, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Leslie Longstone, bass, David Narciso, perkusja, instrumenty perkusyjne, Dave Knowles, klawisze, Ronald Stone, dodatkowa gitara. Oto utwory, których doświadczymy za chwilę. Call Me, Green, Hate My Way, Vicky's Box, Rabbit's Dying, America, She Can't Say No, Fear, Stand Up, Soul Soldier i na koniec Delicate Cutters. Throwing Muses, rok 1986, album Throwing Muses.

podzielić z Wami z moimi kilkoma propozycjami. Usłyszycie więc dzisiaj kilka klasyków, kilka staroci, no i troszkę o muzyce, która znakomicie komponowała się z danymi scenami filmowymi. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, pochodził ze ścieżki dźwiękowej filmu Quentina Tarantina Death Proof. I tak, to jest oczywiste, że Tarantino dobiera muzykę do swoich filmów w mistrzowski sposób. Dlatego chciałam otworzyć audycję z przytupem kawałkiem The Coasters Down in Mexico.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Hong Kong Garden zespołu Suzy and the Banshees, który pojawił się w soundtracku filmu o Marii Antoninie reżyserii Sophie Coppoli. Oficjalna ścieżka dźwiękowa Maria Antonina Original Motion Picture Soundtrack została wydana 10 października w 2006 roku między innymi przez Polydor Records. I chociaż do jakości i fabuły tego dramatu historycznego mam bardzo ambiwalentne odczucia, to muszę przyznać, że muzyka została dobrana bardzo ciekawie. Soundtrack składał się z bardzo klimatycznych, rockowych i elektronicznych brzmień, które pojawiały się również w innych filmach Coppoli, takich na przykład jak The Virgin Suicides czy Lost in Translation. No i ciekawym zabiegiem więc było dobranie muzyki z okresu nowej fali i postpunka z lat 80. do filmu, którego akcja toczyła się w XVIII-wiecznej Francji. No i oczywiście w ścieżce dźwiękowej pojawiło się również kilka utworów z epoki baroku, no, na przykład Vivaldi. Ale klimat filmu zbudowały zespoły takie jak The Cure, New Order, Suzy and the Banshees czy The Radio Debt, które pojawiły się w tym oto soundtracku.

0: Ćao robobolice, ćaje, šužije, paljera, opa!
1: No jak widzicie, zmieniłam trochę klimat utworem Gorana Bregovicia Kalasznikow, który jest jedną z pozycji soundtracku do mojego ukochanego filmu Underground, który został nakręcony przez Emira Kusturicę. No i ścieżka dźwiękowa jest zrealizowana przez Gorana Bregovicia i została nazwana tak samo jak film. Ciekawostką jest fakt, że kawałek Kalasznikow bardzo szybko po wydaniu stał się prawdziwym hitem granym przez orkiestry dęte w klasycznych tawernach. No i nic dziwnego, kto oglądał film, ten doskonale kojarzy powtarzającą się scenę, kiedy orkiestra pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach filmu.

Kawałek, który przed chwilą poleciał, pochodził z filmu Velvet Goldmine z roku 98, który mocno był inspirowany postacią Davida Bowiego. Musicie jednak wiedzieć, że sam Bowie nie do końca zgadzał się ze scenariuszem filmu, dlatego też nie zezwolił na umieszczanie swoich utworów na ścieżce dźwiękowej. Dlatego też na potrzeby filmu został utworzony zespół Venus in Furs, w którego w skład wchodzili muzycy tacy jak Tom York i Johnny Greenwood z Radiohead, czy dalej mamy Bernarda Butlera ze Suede, czy Andy'ego McKaya z Roxy Music. Także Venus in Furs zagrało kilka piosenek Roxy Music z Tomem Yorkiem, który był prowadzącym wokalem. Na ścieżce dźwiękowej pojawił się również cover zespołu Placebo, 20th Century Boy T-Rexa, a sam Brian Molko również wystąpił w filmie jako wokalista zespołu Flaming Creatures. Velvet Goldmine to tak naprawdę ogromna uczta dla uszu, ponieważ projekt współtworzył naprawdę wielu muzyków i nie jestem w stanie ich wszystkich teraz wymienić, bo byście się zanudzili na śmierć. Ale chociażby muzycy z zespołu Sonic Youth również maczali w tym palce. Także jeśli jesteś fanem glam rocka, to zdecydowanie zachęcam do obejrzenia tego filmu. A fabuła jest naprawdę zaskakująca, a sama historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Scenicznie jest to też super zrealizowane. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o filmy muzyczne.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Stevie Nicks Violet and Blue, który pojawił się w filmie z 1984 roku Against All Odds, który jest remake'em filmu Człowiek z przeszłością, a sam Against All Odds jest bardzo klimatyczny, ale moja recenzja będzie nieco ograniczona, no bo wiecie, jak to bywało w kinie lat 80. Trochę akcji, trochę romansidła z bardzo banalną fabułą, no ale umówmy się, takich filmów nie ogląda się dla fabuły, tylko dla klimatu. No i może jeszcze dla Jeffa Bridgesa i Jamesa Woodsa, których można zobaczyć w akcji. Główny utwór do filmu napisał Phil Collins o tym samym tytule, który okazał się naprawdę wielkim przebojem i dostał nominację do Oscara i Złotego Globu. Zresztą przesłuchajcie sami Phila Collinsa w piosence Against All Odds, ale chyba nie muszę wam tego przedstawiać, bo wszyscy doskonale znają ten klasyczny kawałek lat 80.

A na zakończenie chciałabym, żebyście usłyszeli główny kawałek z filmu The Breakfast Club, a jest nim Don't You Forget About Me, Simple Minds. No i ciekawostką jest fakt, że ten utwór został napisany przez Keitha Forsaya na potrzeby produkcji filmu. Natomiast początkowo zaproponowano wykonanie tego kawałka takim artystom jak Brian Ferry, Billy Idol czy The Pretenders. Jednakże muzycy mieli muchy w nosie i się nie zgodzili na wykonanie tej piosenki, ponieważ nie przewidywali, żeby odniosła ona zbyt wielki sukces w przemyśle muzycznym, co było wielką i okropną pomyłką, ponieważ Simple Minds zgodziło się na nagranie Don't You Forget About Me, które odniosło naprawdę wielki sukces i wpisało się do historii kultowych utworów. Ale jeśli chcecie poczytać więcej o Breakfast Club, zapraszam Was na mojego WordPressa. Link odnajdziecie w bio mojego Instagrama Venus w kufrze. Z tym akcentem będę się z Wami żegnała i życzyła jak zawsze upojnego weekendu.

Yeah.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, cześć, witam Was serdecznie już we wrześniu. Kolejna audycja Osobliwe Dźwięki, no i jak zwykle posłuchamy sobie trochę muzyki. Zaczniemy od zespołu Wokr. Wokr to zespół, który gra naprawdę eteryczny, taki jak to sami nazywają dark black metal, przesiąknięty klimatem, romantyzmem, takimi baśniowymi wstawkami, które naprawdę robią klimat. Posłuchajcie sami i zachęcam Was gorąco, aby sięgnąć po fizyczny krążek, bo został wydany w takiej limitowanej wersji DIY 50 sztuk. Teraz zostawiam Was już z klimatyczną muzyką Wokr.

Właśnie wysłuchaliśmy utworów Goblin, Melancholic Elf oraz Kryształ z najnowszego krążka Golden Forest. Ja jednak chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do debiutu Esencja, z którego to właśnie utwór Jesteś Echem sprawił, że chciałem zatonąć w muzyce w okruch jeszcze głębiej. Posłuchajmy Jesteś Echem.

No dobra, teraz będzie kompletna zmiana klimatu. Chłopaki z The Lane. Tak, chłopaków z The Lane poznałem już 2 lata temu podczas koncertów na małej scenie festiwalu Ze Wsie Budzi. I powiem wam, że już wtedy wiedziałem, że będą z nich zajebiści muzycy i zrobią kawał dobrej roboty. I co? No nie myliłem się. Ich najnowszy krążek i zarazem debiutancki właśnie ujrzał światło dzienne. Wydany został w limitowanej wersji na CD. Mam nadzieję, że jeszcze zostało im parę sztuki. Możecie do nich napisać, sprawiając sobie taki. A ja puszczę wam kilka utworów z ich debiutu, bo myślę, że mogą was zainteresować. Klimaty hard rockowe, grunge'owe, po prostu rockowe. Wymiatają. Posłuchajcie sobie.

Właśnie posłuchaliśmy czterech numerów z debiutanckiej płyty The Lane, a jak zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, płyta nazywa się Bezdroża, ale wspomniałem za to, że została wydana w limitowanym nakładzie numerowanym. Miejmy nadzieję, że chłopaki jeszcze mają kilka sztuk, możecie do nich napisać i sprawić sobie taką płytkę. Warto, świetna muza. Zresztą sami słyszeliście. Teraz, żeby jeszcze troszkę bardziej zamieszać tymi gatunkami muzycznymi w dzisiejszej audycji, puszczę wam zespół z Rzeszowa, który naprawdę umiejętnie łączy folk i metal. A będzie to Diabeł Boruta. Posłuchajcie, Czary oraz Golem.

Ostatnim zespołem dzisiejszej audycji będzie słowacki Malokarpatan. To niesamowity i klimatyczny black metal, który myślę, że może się spodobać nawet osobom, które stronią od tego gatunku. Zapraszam do odsłuchu i przy okazji żegnam się z Wami. Do usłyszenia za miesiąc, gdzie na pewno posłuchamy sobie kolejnych ciekawych zespołów. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Zostawiam Was w objęciach muzyki Malokarpatan.

Dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my, ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangel Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereogam i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba szlagier. To był zespół Self Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

Co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number. When you have finished recording, you may hang up one for more.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie, cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno-hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie, bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kielskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

Płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Doglip z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 12. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyła po wejściu do środka, było to, że stanęły wszystkie zegary. W domu panowała kompletna cisza. Czasami tylko poruszała się gasnąca w którymś z kominków głownia. Nie zdejmując płaszcza, Elizabeth pobiegła na górę i zajrzała do sypialni ojca. Stojący tu zegar zatrzymał się także, ale ojciec wciąż oddychał. Pocałowała go w czoło, było zimne. Zaraz tutaj wróci, zmieni mu pościel i da gorący termofor, ale najpierw musi zawiadomić policję. Szeryf Maxwell Brandt przyjechał 15 minut później z dwoma zastępcami i fotografem. Prawie natychmiast po nich przybył ambulans. Elizabeth włączyła lampy, których używali grając w tenisa w letnie wieczory. Szeryf Brandt i jego zastępcy

Ambulansem przyjechał ze szpitala dr Ferris. Opiekował się również Seamusem Patrickiem i był przy nim, kiedy Elizabeth podniosła alarm. Szeryf Brandt rozejrzał się szybko po ogrodzie. Cały śnieg roztopił się, ale powietrze wciąż było zimne i wilgotne. I pachniało odwilżą. Chłodno tutaj, zauważył, a potem ruszył ostrożnie do przodu i zbadał to, co zostało z Dana Patryka. Prawa połowa głowy Dana leżała na trzecim schodku od dołu. Oko wciąż było otwarte. Twarz była tak dokładnie przecięta na pół, że mogło się wydawać, iż jej druga część tkwi zatopiona w betonie. W rzeczywistości druga połówka głowy leżała odcięta stroną do góry na rabatce z różami, z czerwonymi zatokami, obnażonymi zębami i powalanym przez kompost grubym, purpurowym językiem. Wszędzie widać było porozrzucane palce i kawałki żeber. Poza tym jednak z Dana Patryka pozostała tylko błyszcząca, gęsta kałuża, jakby ktoś wylał na trawę 3 albo 4 butelki syropu od kaszlu. Jedynie zapach śmierci był tak samo silny jak zawsze w przypadku nagłego zgonu. Słodki, piżmowy i mdlący. Zapach, który pozostaje w nozdrzach przez kilka dni i wpływa na smak wszystkiego, cokolwiek się je. Po chwili nadszedł ze swoją torbą i zwisającym z kącika ust papierosem dr Ferris. Jak na swoje lata nie trzymał się zbyt dobrze. Miał poznaczoną głębokimi bruzdami twarz i wąsy poplamione nikotyną. Wydawał się bardziej schorowany niż niektórzy z jego pacjentów. Jak leci, Maxwell? Zapytał, po czym postawił torbę na ziemi i energicznie zatarł ręce. Zrobiło się chłodno, nie? Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że zaraz spadnie śnieg. Szeryf Brandt wskazał głową leżące na ziemi resztki. Dan Patrick, biedaczysko, nie proś mnie nawet, żebym zgadł, co mu się przytrafiło. Doktor Ferris zbliżył się do szczątków, mrużąc podejrzliwie jedno oko i przymykając drugie przed dymem z własnego papierosa. Jezu, mruknął. Może to kwas? Zapytał niepewnie szeryf Brandt. Widziałem już raz kiedyś taką maś w White Plains, kiedy pewien pośrednik w handlu nieruchomościami zadusił swoją żonę i próbował rozpuścić jej ciało w kwasie siarkowym. To przypomina mi wypadek, który zdarzył się w wojsku, oświadczył pryszczaty zastępca. Ćwiczyliśmy rzut granatem i jeden z moich kumpli zapomniał rzucić swój. Z brzucha została mu tylko różowa miazga. Może byś tak powściągnął trochę swój język? Skarcił go szeryf Brandt. Jest z nami panna Buchanan, która ma z pewnością dosyć wrażeń jak na jedną noc. Wrócę do domu, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, powiedziała Elizabeth. Czuła się zszokowana i roztrzęsiona. Przytłaczała ją dziwność tego, co się wydarzyło. Nie mogła przestać myśleć o tym wielkim czarnym kształcie, z którego sypał się śnieg, i ostrym trzasku, z jakim rozpadało się na kawałki ciało Dana Patryka. Pójdę z panią, oświadczył szeryf. Ned, powierzam te szczątki twojej opiece. Karl, zrób zdjęcia całego pobliskiego terenu, ale uważaj, gdzie stawiasz nogi. Nie chcę, żebyś podeptał dowody rzeczowe, tak jak podeptałeś tę derkę dla psa. Niech się pan nie obawia, odparł fotograf. Może pan na mnie liczyć. Szeryf Brandt wziął Elizabeth pod ramię i zaprowadził ją do domu. Elizabeth zaprosiła go do salonu i szturchnęła pogrzebaczem głownie, które zaczęły się znowu palić. Chce pan filiżankę kawy, szeryfie? Zapytała. Niech pani się nie fatyguje, panno Buchanan. Przeżyła pani poważny szok. Elizabeth usiadła i wyjęła papierosa. Ręce trzęsły się jej tak bardzo, że szeryf Brandt musiał podać jej ogień. Obserwował, jak się zaciąga i wypuszcza z ust dym. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi, co się stało? Zapytał, siadając obok niej. Naprawdę nie wiem, odparła. Byliśmy w ogrodzie, kiedy nagle zrobiło się zimno. Przeraźliwie, potwornie zimno. Zaczął padać śnieg i pana Patryka i mnie rozdzieliła zadymka. Kiedy go ponownie zobaczyłam, leżał rozdarty na strzępy. To było okropne. Chwileczkę, panno Buchanan. Powiedziała pani, że zaczął padać śnieg. Zaciągnęła się i kiwnęła głową. Naprawdę gęsty. Zupełnie nic nie widziałam. Panno Buchanan, śnieg nie padał tutaj od wiosny. A poza tym, jeśli teraz spadł i był, jak pani twierdzi, naprawdę gęsty, to co się z nim stało?
Elizabeth pokręciła głową. Nie potrafiła sobie wyobrazić, co się z nim stało.

0: Trudno jej było uwierzyć, że w ogóle padał. Zastanawiała się, czy nie powinna wspomnieć szeryfowi Brantowi o niby Peggy i czarnym stworze, który dopadł Dana Patryka w ogrodzie. Ale z jakiegoś mrocznego powodu uznała, że mądrzej będzie tego nie robić. Dobrze się pani czuje, panno Buchanan? Zapytał szeryf Brant. Strasznie pani blada. To chyba przez ten szok. Nie potrafię uwierzyć, że to się naprawdę zdarzyło. On po prostu zamarzł. Zamarzł na kość i rozpadł się na kawałki. Więc właściwie widziała pani, jak się rozpada? Próbował uciekać, a potem cały popękał. Niczego nie mogłam zobaczyć. Widziałam tylko biednego pana Patryka i ten śnieg. W tym samym momencie do salonu wpadła, nie zdejmując palta, pani Patryk. Miała czerwony z zimna nos, ale z reszty twarzy odpłynęła cała krew. Za jej plecami pojawił się ktoś jeszcze. Wally Grierson, poprzedni okręgowy szeryf, teraz na emeryturze. Wyglądał ostatnio jak wyliniały niedźwiedź, wielki, stary i brzuchaty. Na jego twarzy malowała się troska i współczucie i widząc Elizabeth podniósł dłoń w geście serdecznego pozdrowienia. Och, Lizzie, załkała pani Patryk, wyciągając ręce i idąc ku niej przez pokój. Och, Lizzie, na litość boską, co się stało? Elizabeth wzięła ją w ramiona, uprzytamniając sobie, że po raz pierwszy w życiu to ona pociesza panią Patryk, a nie odwrotnie. Było to kolejne świadectwo, że jest już dorosła, ale oddałaby wszystko, co miała, żeby odbyło się to w inny sposób. Kiedy Elizabeth weszła do kuchni, przy stole siedzieli Wally Grierson razem z szeryfem Brantem. Pani Patryk zaparzyła kawy i obaj popijali ją, maczając pierniki w kubkach. Jak się czujesz, Elizabeth? Zapytał Wally. Na pewno jesteś cała roztrzęsiona.
1: Raczej otępiała. Doktor Ferris dał mi coś na uspokojenie.
0: Pozwolisz, że zadam ci kilka pytań? Elizabeth wzięła z szafki kubek i nalała sobie kawy.
1: Możesz pytać, jeśli chcesz, ale niewiele więcej mam do powiedzenia. Padał śnieg, to wszystko. Nie wiem, skąd się wziął i nie wiem, co się z nim stało.
0: Wally pociągnął nosem. Wiesz, co powiedział doktor Ferris? Powiedział, że ktoś, kto chciałby zamrozić ludzkie ciało do tego stopnia, żeby rozpadło się na części, musiałby obniżyć jego temperaturę do minus 200 stopni Celsjusza. Albo jeszcze bardziej. Szczerze mówiąc, w tym ogrodzie jest to zupełnie niewykonalne, nawet podczas śnieżycy.
1: Nie potrafię tego wyjaśnić, powiedziała Elizabeth. Nie potrafię wyjaśnić, skąd wziął się ten śnieg. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego Dan Patryk rozpadł się na części. Chciałabym, ale nie potrafię.
0: Wiesz, dlaczego szeryf Brand wezwał mnie tutaj? Zapytał Wally. Z powodu tego, co przytrafiło się wielebnemu Braithwaite'owi, pamiętasz?
1: Oczywiście, że pamiętam, jasne.
0: Wielebny Braithwaite zamarzł na śmierć w czerwcu. Nie był tak bardzo zamrożony jak Dan Patryk w żadnym wypadku. Ale to, co go spotkało, było tak samo niemożliwe jak to, co zdarzyło się dziś w nocy. Mówimy o dziwnym, ogromnie intensywnym, nienaturalnym spadku temperatury. O czymś takim nie czyta się nawet w książkach, prawda? A jeszcze dziwniejsze jest to, że ty jesteś jedynym świadkiem obu tych wypadków.
1: Wiem, ale nie mam pojęcia dlaczego.
0: Wally wstał, obszedł dookoła kuchenny stół i stanął dokładnie za nią.
1: Lizzie,
0: czy masz choćby najmniejszy cień podejrzenia, o co w tym wszystkim chodzi? Jeśli tak, powinnaś mi o tym powiedzieć. Elizabeth pokręciła głową. Nie mogła się oprzeć wrażeniu, że otaczająca ją rzeczywistość nie jest do końca prawdziwa. Ale co wobec tego było prawdziwe? Śnieg musiał być prawdziwy i zimno musiało być prawdziwe, bo Dan Patryk zginął, a Wally Grierson chciał wiedzieć, jak do tego doszło. Zaczynała również podejrzewać, że prawdziwa jest niby Peggy. Prawdą było, że potrafiła, kiedy tylko chciała, pojawiać się i znikać, i że mogła sprowadzać śnieżyce. Prawdą było, że potrafiła zamieniać się w skrawek unoszącej się na wietrze bawełny i znikać ponad dachami domów. Była prawdziwa. Istniała tak samo, jak istniała kiedyś mała Peggy. Coś z Peggy przetrwało jej śmierć. Ale cokolwiek to było, zupełnie nie przypominało ich małego bączka. Mały bączek nie sprowadziłby na nią śnieżycy, ani nie wezwał ciemnej istoty, która rozerwała Dana Patryka na krwawe, oszronione strzępy. Pani Patryk weszła z powrotem do kuchni.
1: Będę już szła, Lizzie, oznajmiła. Jeśli się nie pogniewasz, jutro mnie nie będzie, ale poproszę Daisy O'Connell, żeby tu wpadła. Tak mi przykro. powiedziała Elizabeth. Pani Patrick posłała jej długie, smutne spojrzenie, tak jakby szukała w jej oczach rozwiązania tajemnicy.
0: Nie musi ci być przykro. To był po prostu wybryk natury, wola boska, stwierdziła.
1: Nie sądzę, odparła Elizabeth. Bóg nigdy nie chciałby uśmiercić twojego brata, dopóki nie nadszedł jego czas.
0: Może jego czas właśnie nadszedł. Niech Bóg ma go w swojej opiece.
1: Elizabeth wstała i uścisnęła mocno panią Patrick.
0: Jedzie pani jutro do szpitala?
1: Proszę, niech pani przekaże ode mnie pozdrowienia Simusowi. Niech pani powie, że...
0: Za nim tęsknię.
1: Niech pani mu powie, że wszyscy za nim tęsknimy.
0: Niech pani mu powie wieczność.
1: Wieczność? Zamrugała oczyma pani Patryk.
0: Dlaczego mam mu to powiedzieć?
1: On będzie wiedział, co to znaczy.
0: Simus niczego nie wie, jest po ataku.
1: Proszę, pani Patryk, on będzie wiedział, co znaczy wieczność.
0: Dobrze, powiem mu.
1: Zgodziła się pani Patryk. Skinęła na pożegnanie głową szeryfowi Brantowi i Walliemu Grysonowi, który pozdrowił ją uniesioną ręką.
0: Dzięki za kawę, Katrin, powiedział.
1: Była bardzo dobra. Elizabeth otworzyła przed nimi frontowe drzwi. Noc była cicha i rzeźka. Księżyc wisiał nisko nad horyzontem.
0: Katrin, pomyślała Elizabeth. Przez wszystkie te lata nie miałam pojęcia, że ma na imię Katrin, a teraz, kiedy się dowiedziałam, wydaje mi się jeszcze bardziej bezbronna.
1: Wally stanął w sieni, rozejrzał się i nadstawił ucha.
0: Niech chodzą zegary, zauważył.
1: Wiem, zatrzymały się wszystkie podczas śnieżycy.
0: Wally podszedł do stojącego przy drzwiach wysokiego zegara. Był to przedmiot dumy i radości ojca. Thomas Tompion, kupiony przez niego w New Canaan po sukcesie przewodnika restauracyjnego po wiejskich rejonach Connecticut. Pociągnięty był lśniącym jak miód lakierem i wyglądał tak, że chciało się go polizać. Przechylając na bok głowę, Wally zajrzał głęboko do wnętrza zegara.
1: Stoi, powiedział.
0: Zatrzymał się dokładnie o 11:02.
1: Pozwolisz, że sprawdzę inne?
0: Zapytał i wszedł z powrotem do salonu, gdzie na półce nad kominkiem stał drewniany zegar okrętowy.
1: Zatrzymał się, zawołał.
0: O 11:03.
1: Ale to prawie to samo.
0: Przeszedł do kuchni, a potem do jadalni. Wszystkie zegary w całym domu zatrzymały się w okolicy 11:02.
1: Wally wrócił do sieni.
0: Pokaż mi swój zegarek, powiedział, ujmując dłoń Elizabeth.
1: Miał ogromne palce, spuchnięte i czerwone jak serderki, ale jego dotyk był niezwykle delikatny. I kiedy spojrzał na jej zegarek i podniósł wzrok, zobaczyła, jak bardzo jest zatroskany.
0: Twój zegarek zatrzymał się także, stwierdził. Dokładnie o tej samej godzinie, 11:02.
1: Jaki jest twoim zdaniem powód?
0: Zapytała Elizabeth, potrząsając przegubem i przykładając zegarek do ucha, żeby sprawdzić, czy nie zaczął z powrotem chodzić.
1: Doktor Ferris uważa, że to jakiś rodzaj silnej fali magnetycznej. To samo zdarzyło się, kiedy zginął wielebny Braithwaite. Była tak silna, że poprzesuwała sztućce w szufladach. Wszystkie leżały po jednej stronie.
0: Skończyłeś czy nie, Wally?
1: Zawołał z werandy szeryf Brandt.
0: Już idę, odparł Grierson.
1: Daj mi choć jedną wskazówkę. Zwrócił się ponownie do Elizabeth. Ta cała historia dręczyła mnie przez wszystkie lata.
0: Nie wiem, odpowiedziała. Naprawdę nie wiem.
1: Powiedziałaś do pani Patryk wieczność. Co to miało znaczyć?
0: Wzięłam to z baśni z Królowej Śniegu. Czytałam ją moim siostrom, kiedy byłyśmy małe.
1: Simus musiał słuchać jej także, bo bez przerwy powtarza jakieś fragmenty.
0: Mów dalej.
1: Ponaglił ją Wally.
0: To nie ma z tym nic wspólnego, powiedziała.
1: Nic wspólnego z tym, co przydarzyło się nieszczęsnemu Danowi Patrykowi.
0: Nieważne, opowiedz mi o tym.
1: Dobrze.
0: Zgodziła się z westchnieniem Elizabeth.
1: Czuła się teraz potwornie zmęczona i zamykały jej się oczy. Baśń opowiadała, że Królowa Śniegu żyła w wielkim pałacu o 100 komnatach. Niektóre były długie na całe mile. Większość czasu spędzała siedząc w pustej, nieskończenie wielkiej śnieżnej sali. W jej środku leżało zamarznięte jezioro, które popękało na 1000 kawałków niczym łamigłówka. Nazywała je łamigłówką rozsądku. Królowa Śniegu porwała chłopca o imieniu Kai i ten chłopiec układał przez cały czas z popękanych kawałków różne słowa, ale było jedno słowo, którego nigdy nie udało mu się ułożyć. Słowem tym była wieczność. Jeśli uda ci się ułożyć to słowo, staniesz się zupełnie niezależny i podaruję ci cały świat, powiedziała królowa śniegu.
2: Chodź, Wally, zawołał szeryf Brand. Dochodzi druga, poczekaj, chcę tego posłuchać, powiedział Wally, podnosząc rękę.
1: Dlaczego kazałaś pani Patryk powtórzyć to Simusowi? Zapytał Elizabeth. Ponieważ jeśli uda mu się poukładać w głowie wszystkie rozbite kawałki, stanie się z powrotem normalnym mężczyzną i będzie należał do niego cały świat.
0: Wally Grierson przez chwilę się nad tym zastanawiał.
1: Myślisz, że on to zrozumie? Zapytał cicho.
0: Tak sądzę. Wychowałam się razem z nim. Simus rozumie więcej niż wydaje się większości ludzi.
1: Najbardziej interesują mnie, Lizzie, wszystkie te opowieści o śniegu, wszystkie te opowieści o lodzie. Zobacz, co przydarzyło się dziś w nocy Danowi Patrickowi i co przytrafiło się wielebnemu Braithwaite'owi. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy też możemy tutaj mówić o jakimś związku, sam nie wiem. O jakimś brakującym ogniwie między życiem a fikcją. Jak myślisz?
0: Elizabeth pomyślała o ukrytym pod podłogą szopy egzemplarzu Królowej Śniegu i o wyrzutach sumienia, które ją nękały, kiedy go chowała. Nie zaczerwieniła się jednak. Była zbyt zmęczona, żeby się zaczerwienić. Ale miała wrażenie, jakby zachwiała się pod jej stopami ziemia i na krótką chwilę zakręciło się jej w głowie. Czuła, że jest bardzo bliska rozwiązania zagadki. I czuła jednocześnie, że kiedy ją wreszcie rozwiąże, kiedy wszystkie fragmenty łamigłówki rozsądku znajdą się na swoim miejscu, odpowiedź będzie straszniejsza, niż potrafi sobie wyobrazić.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Andrzej Mularczyk. Kuchenne schody.
2: Panowie, za chwilę zgłoszę kandydata, żeby ta chwila, jak nasz orzeł wzbija się do lotu, była zarejestrowana na wideo.
3: Moja kamera gotowa, panie przewodniczący.
4: A czy mogę chociaż znać nazwisko kandydata? Co mam mówić prasie, kiedy sam nic nie wiem?
2: Że będzie to ktoś wielki duchem i sercem.
4: Ale kto to jest? W końcu jako sekretarz powinienem wiedzieć. W naszym ruchu obowiązują demokratyczne obyczaje.
2: Demokracja jest jak orkiestra, Sławciu. Wszyscy grają, ale dyryguje jeden. Twoje zadanie to zrobić z naszego kandydata prawdziwego orła sokoła, co wzbija się ponad przeciętność i szybuje ponad szczytami.
3: Ale stary truje.
4: Ciekawe, na kogo on w końcu stawia.
3: Stawiam na ciebie.
5: Dziękuję za zaufanie, ale nie wiem, czy mogę podjąć się takiej roli.
2: Znasz mój pogląd. Jeśli się chce objąć w narodzie rząd dusz, trzeba samemu posiadać duszę. A ty ją masz, Arturze.
5: Jedynym sprawdzianem, czy się ją ma, jest to, czy potrafi się kogoś naprawdę kochać.
2: Polityka nauczyła mnie innych prawd. Zamiast kochać, lepiej być kochanym. Czy jedna, choćby najpiękniejsza kobieta, może zastąpić tysiące, setki tysięcy rozkochanych w tobie wyborców?
5: Popularność to nie miłość.
2: Jest czymś więcej. Jest szansą, by milionom ludzi dać to, czego im brakuje. Nadzieję, że ktoś buduje ich przyszłość. Jest ich reprezentantem. Popatrz tylko na salę. Tylu delegatów i ani jednej osobowości. A ty nią jesteś. Musisz się stać naszym liderem. Tylko o jednym pamiętaj. Polityka jest jak taniec. Trzeba wiedzieć, co gra orkiestra, nie mylić kroku i trzeba robić wszystko, by uwieść partnera.
6: No widzisz, w końcu nauczyłeś się tańczyć.
5: Dla ciebie, Aśka. I będę to robił tylko z tobą. Dlaczego się tak uśmiechasz?
6: Każdy, kto kocha po raz pierwszy, składa takie obietnice.
5: Nie wierzysz, że cię kocham?
6: Miłość jest tylko najpiękniejszą obietnicą.
5: Czymś więcej, Aśka. To jedyny dowód na istnienie Pana Boga. Teraz wiem, że jest, skoro nas stworzył dla siebie.
6: Lepiej niech nikt o tym nie wie.
5: Aśka, czego się boisz?
6: Żeby nam tego nikt nie pozazdrościł. Ach, chciałabym tak tańczyć i tańczyć. Dlaczego studniówka jest tylko raz w życiu?
5: Wszystko, co najważniejsze, jest tylko raz. Raz się rodzisz, raz kochasz i raz umierasz. Słyszysz?
6: Słyszę.
5: Przyjechał po ciebie ojciec. Gdzie idziesz?
6: Powiem mu, że idę z tobą liczyć gwiazdy. On jest taki kochany, dobry, że to zrozumie. Poczekasz na mnie?
5: Będę czekał.
2: Poczekaj w kuluarach.
4: Więc to Artur Serafin?
2: Jesteś zaskoczony?
4: No jego kandydatura nie przyszłaby mi nawet do głowy.
2: Stawiam zawsze na pewnego konia.
4: No znaczy na razie to jeszcze źle.
2: Nie musimy stawiać na młodych. Reszta to zgrane karty. W naszych szeregach zamiast wystrzępionych w boju sztandarów, wystrzępione języki. Widziałeś tych delegatów umaczani w różnych aferach, powiązani z szarą strefą. No,
4: za to, panie prezesie, nasz ruch ma pewne fundusze. Ma środki na tworzenie swego imana.
2: W naszym ruchu nikt oprócz Artura nie ma już nic nowego do powiedzenia. Wszyscy udowodnili, że nie mają kręgosłupa. Przeżarci rdzą moralnej korupcji, bez charakteru, bez twarzy.
4: No to oprócz pana jest i był pan zawsze wielkim autorytetem moralnym.
2: A może dlatego wyczułem w tym chłopcu jakieś powinowactwo dusz. W nim drzemie potężna siła.
4: Jaka siła?
2: Młodość, czystość.
4: No, jest jeszcze niedojrzały, to najlepszy dowód, że mówi to, co myśli. I niestety, mówi prosto i jasno, co mu się nie podoba.
2: A cała sztuka w polityce na tym polega, żeby mętniactwo wszystkich programów i ideologii, tę pokrętność manipulacji i intryg przedstawić tak, by wyglądały na szczerość i uczciwość. No,
4: ale on naprawdę wierzy w to, co głosi.
2: A nie zgodzi. Z początku to dodaje nawet pewnej charyzmy. O, właśnie, charyzma. To jest to, co on nam zapewnia.
4: Charyzma. A czy tak naprawdę wiadomo, co to właściwie jest?
2: Ale z charyzmą to jest tak jak z sumieniem. Nikt go nie widział na oczy, a jednak jest. Jeden ma, drugi nie. A on jest jak orzeł, jak sokół. Takiego nie można trzymać w klatce. Niech pofrunie wysoko, daleko, a za nim ruszą masy.
4: Czasami jak masy ruszą, to ich potem nie można zatrzymać.

0: Jest nawet lepiej niż dobrze.
1: Byłem pewien, że go wytną.
2: Przyjmuję te oklaski jako dowód zaufania.
1: Gratulacje. Przeszedł pan niemal jednogłośnie.
2: Dziękuję. Dziękuję, panie Tawadaj.
3: Ten dzień przejdzie do historii naszego ruchu. Pamiętaj, że wierzę w ciebie i twoje czyste intencje.
2: Dziękuję, panie prezesie. Postaram się być godny pokładanych we mnie nadziei. Dziękuję za zaszczytne wyróżnienie, ale jego przyjęcie uzależniam od pewnego warunku. Postanowiłem walczyć z wszelkimi objawami korupcji.
0: O, jest źle.
2: Nieodpowiedzialności i nadużywania prawa przez osoby na wysokich stanowiskach.
0: O, jest gorzej.
2: Nie mogę się pogodzić z istnieniem wśród elit politycznych moralnej szarej strefy. To odbiera wiarygodność naszemu programowi. I będę z tym walczył aż do skutku.
0: Jest beznadziejnie, szefie, to samobójca.
1: Gorzej, przedtem nas wszystkich pogrąży.
0: Nie ma strachu, po tym co powiedział, to wytnął go w pień. O, jest znowu dobrze. On chyba faktycznie ma jakąś tę charyzmę. Mówi ludziom, że są czujawaci, a oni mu klaszczą.
1: Bo polityka, Franiu, to jak huśtawka. Raz w górę, raz w dół. Ale najważniejsze to nie spaść.
4: No, Sławciu, napijmy się za nasz wspólny sukces.
1: A czy w takim razie nie powinien tu być z nami Artur Serafin?
4: Nie, właśnie akurat on nie byłby tu na miejscu.
1: To jeszcze wczoraj był nikim, a dziś brawa, kwiaty, to owacje.
4: Tak się rodzi prawdziwy idol.
1: Wysoko zajdzie to na same szczyty.
4: A niektórzy na takich wysokościach dostają zawrotu głowy.
1: No, to przyszłość pokaże.
4: W polityce przyszłość zależy od przeszłości. Kto nie zostawił żadnych śladów, ten nie musi się spowiadać.
1: Ale ten Serafin nie ma z czego się spowiadać.
4: No właśnie. Jest czysty jak anioł.
1: Ani plamy na życiorysie, no. Żadnych garbów.
4: No właśnie. Człowiek kryształ.
1: Ha! Bez skazy. To nikt nie ma takiej charyzmy jak Artur.
4: Czytasz w moich myślach, Sławciu. On jest taki wspaniały, że aż się trochę boję.
1: Ja. O co?
4: Rzeczywistość nie jest dla aniołów i dlatego chcę go otoczyć szczególną opieką. Podać mu pomocną dłoń. Bo kiedy się zbyt szybko staje na szczytach, łatwo o zawrót głowy. Człowiek to nie ptak.
1: A przecież sam go pan nazwał orłem sokołem.
4: Nie, czego to się wyborcom nie mówi. Kiedy sokolnik wypuszcza ptaka, to co ma pod ręką, żeby go z powrotem przywabić?
1: No, by jakieś ścierwo.
4: No, powiedzmy lepiej przynętę.
1: A, to chodzi o jakiegoś haka?
4: Nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Ważne są intencje. Nasz Serafin to anioł i tym bardziej musimy spełnić wobec niego dobry uczynek i uchronić go od błędu. A cóż lepiej chroni polityka od błędów, jak te, które można mu wypomnieć.
1: Ale Artur jest czysty, bez zarzutu.
4: No właśnie, tym gorzej dla nas.
1: Ale to, sam pan twierdził, że jest duszą naszego ruchu.
4: I dlatego musimy o niego dbać. Czy możemy stawiać na kogoś, komu nie mamy nic do zarzucenia? To byłaby nieodpowiedzialność.
1: No jak już tak szczerze...

0: widzimy, to mnie od początku nie leżały te jego deklaracje o czystych rękach, o walce z korupcją, o szarej strefie w moralności i polityce.
1: Tak szczerze mogą mówić tylko ci, co sami są bezgrzeszni. I to właśnie porwało wyborców, że jest taki, taki czysty, bezkompromisowy.
0: A taki nie będzie nikomu jadł z ręki.
1: Chyba, żeby miał coś do ukrycia.
0: Jakieś świństwo?
1: Nie potwierdzę i nie zaprzeczę.
0: No, dotąd zachwycał się pan nim bez zastrzeżeń.
1: Ależ, Sławciu, ja nadal do tego stopnia jestem nim zachwycony, że akceptuję go razem z jego świństwami.
0: No, a jeśli on jest, nie daj Boże, czysty?
1: Przestałbym wierzyć w Boga. Poszukaj tylko jego kuchennych schodów.
0: Kuchennych schodów?
1: Racja, jesteś za młody, by pamiętać, że dawniej kamienice miały wejście frontowe i kuchenne. Tam pukali żebracy, domokrążcy. Tymi kuchennymi schodami wynosiło się dywany do trzepania, wiadra ze śmieciami i brudy do pralni. Dzisiejsze bloki już tego nie mają, ale każdy człowiek ma takie kuchenne schody, którymi wynosi swoje brudy, swoje śmiecie, swoje grzechy. I my musimy mieć klucz do jego kuchennych schodów.
2: Jest źle, szefie.
0: Dlaczego?
2: No, sprawdziłem, w tym domu nie ma kuchennych schodów.
0: A czy ty nie rozumiesz, Franiu, że to tylko taka przenośnia?
2: Co?
0: No chodzi o to, żeby zajść naszą charyzmę od tyłu. Znaleźć na niego haka.
2: A miał robić za orła sokoła. Myślałem, że taka charyzma jest nietykalna.
0: A ty nie jesteś od myślenia, Franiu. To bierz kamerę i pokaż jakieś śmiecie jego życia. Znajdź te kuchenne schody.
2: No. Jest dobrze. Trzeba było od razu mówić, że chodzi o to, żeby idolowi podłożyć świnie. Jak wiem, w co się tu gra, to zaraz znajdę takiego garby, że Arturek śmiało będzie mógł pozować w ogrodzie zoologicznym. Do fotografii, jako dromader. Jest źle, a nawet jeszcze gorzej. Czysty jak łza.
1: Każda młodość ma się z czego spowiadać.
0: Grzeszki młodości?
2: Na przykład nieślubne dziecko, tak? O to idzie.
1: Nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam.
2: Jest źle. Kto ma tę charyzmę, ten nie ma alimentów do płacenia.
0: A może był utrzymankiem jakiejś bizneswoman?
2: To miałby szczęście.
1: Raczej my byśmy je mieli. Bandyci i politycy wpadają głównie przez kobiety.
0: Fakt. A wiadomo, że taka bizneswoman jest przynajmniej jedną nogą w szarej strefie.
2: No tak, ale to by były jej kuchenne schody, nie Artura?
1: A może mu kupiła auto?
2: Źle. On nie ma nawet prawa jazdy.
0: A może dostawał drogie prezenty, komputery, garnitury, teczki?
2: Szef sięga do własnych doświadczeń? Ale on jest całkiem nie dzisiejszy.
0: Ale do cholery, przecież w końcu mimo tej charyzmy jest mężczyzną. Jak nie kontakty z szarą strefą, to przynajmniej jakiś romansik z mężatką.
2: No i co w tym złego?
0: No rozbicie małżeństwa, niemoralne schadzki. No, to są właśnie kuchenne schody, Franiu.
2: Jest źle.
1: Nic. Żadnej miłosnej afery. A może on ma odmienną orientację?
2: Polityczną? Seksualną. Aktualnie nie ma kontaktów z żadną płcią. No i przez to wszystko nie ma go jak ugryźć. Bo ni to, ni sio, ni kukuryku. Jest źle.
1: Fatalny przypadek. Zaraz. A nie ma kogoś, komu nasz Arturek obiecywał dozgonną miłość? Posłuszona kobieta jest lepsza niż czarna teczka.
0: Pan był zawsze dla mnie autorytetem moralnym.
2: Jest. Dobrze. Znam taką zaszłość z przeszłości naszego idolka.
1: A nie mówiłem, że bandytów i polityków gubią kobiety?
3: Proszę mnie nie filmować. Ja tylko... Proszę odłożyć kamerę.
2: Ja... Mam tylko jedno pytanie. Naprawdę jedno pytanie. Czy znała pani kiedyś Artura Serafina?
3: Owszem.
2: No, jest dobrze.
3: Ale to dawne dzieje.
2: Co pani z tej znajomości pamięta?
3: To moja sprawa. I należy już do przeszłości.
2: Przeszłość to też towar. W tych czasach wszystko nadaje się do sprzedania. Niech pani sobie coś przypomni.
3: No widzisz? W końcu nauczyłeś się tańczyć.
0: Dla ciebie, Aśka. Będę to robił tylko z tobą. Dlaczego się tak uśmiechasz?
3: Każdy, kto kocha po raz pierwszy, składa takie obietnice.
0: Nie wierzysz, że cię kocham?
3: Miłość jest najpiękniejszą obietnicą.
0: Czymś więcej, Aśka. To jedyny dowód na istnienie Pana Boga. Teraz wiem, że jest, skoro nas stworzył dla siebie.
3: Lepiej niech nikt o tym nie wie.
0: Czego się boisz, Aśka?
3: Żeby nam tego nikt nie pozazdrościł. Chciałabym tak tańczyć i tańczyć. Dlaczego studniówka jest tylko raz w życiu?
0: Wszystko, co najważniejsze, jest tylko raz. Raz się rodzisz, raz kochasz i raz umierasz. No, słyszysz? Mhm. Przyjechał po ciebie ojciec. Gdzie idziesz?
3: Powiem mu, że idę z tobą liczyć gwiazdy. A on jest taki kochany, dobry, że to zrozumie. Poczekasz na mnie?
0: Za szkołą. Koło fontanny.
2: No, jak powiedział?
3: Mieliśmy po 18 lat.
2: Zrobił ci świństwo. Rzucił cię.
3: To raczej ja jego.
2: O, jest źle.
3: Okazał się świnią.
2: O, jest lepiej. A nawet bardzo dobrze.
0: Jest. Jedyny ślad. Kobieta.
2: Jeszcze jaka?
0: Wyszło, że jest ofiarą miłości.
1: Rzucił ją z dzieckiem u piersi. No
2: on jest ofiarą miłości.
1: Jak to?
0: Bo to ona go rzuciła.
1: I to mają być jego kuchenne schody?
0: Ale no, panie prezesie, no, Franio twierdzi, że ta babka jest w stanie przewrócić karierę nie jednej charyzmy, a całego naraz rządu.
2: A szef się dziwi? Wystarczy tylko na nią spojrzeć. A już człowiek nabuzowany jak chiński parowóz.
1: O czym wy mówicie?
0: Ale Franio, puść panu przewodniczącemu kasetę z tą świętą Joanną.
2: Proszę bardzo. Spytałem ją, czy znała Artura Serafina.
3: Owszem, znałam. Wtedy on miał jeszcze pryszcze, a ja złudzenia. Znaliśmy się od liceum po studia.
2: Kochaliście się?
3: A kogo to obchodzi i za ile? Nie mam czasu na wspominki, sentymenty. Nie oglądam się za siebie, bo żyję z tego, że inni się za mną oglądają. Wywiad ze mną kosztuje.
1: Po co mi to pokazujecie? Kto to jest?
2: To święta Joanna. Niezła zdzira.
0: Na niej przewróciło się kilka niezłych kary.
2: Spirytus, nie dziewczyna. Z niej to pies na immunitety.
0: Ma powodzenie. Mężczyźni dla nich szaleją, a ona najpierw każe im krzyżem leżeć, żeby się oczyścili z grzechu.
2: Zanim pozwala, żeby z nią zgrzeszyli.
0: Dlatego ją nazywają święta Joanna.
1: No. Dziwne zboczenie.
0: Ale ma jeszcze inne. Wybiera głównie posłów, menadżerów, polityków. Jak złapie taką ofiarę, to tak długo z nim kręci, aż wywlecze na światło dzienne wszystkie jego świństwa. No. Sam nie wiem, czy to zboczenie erotyczne, czy polityczne, bo wybiera zawsze takich, co publicznie zgrywają się na święta.
1: No.
0: I potem ich publicznie ujawnia, jaką w sobie wyhodowali świnie.
1: Cel szlachetny. No, oczywiście, jeżeli stosuje się do naszych przeciwników. A co ona ma wspólnego z naszym idolem?
0: To była jego pierwsza i jedyna miłość. Ale niestety, rozstali się jeszcze na studiach, to znaczy... Ona go rzuciła i o ile wiem, nasz idol tego nigdy nie przebolał. Nigdy potem już nie miał dziewczyny.
2: Jest źle, bo ona nie chce się z nim spotkać.
0: A Serafin też nie chce jej widzieć na oczy. No. I co robi?
1: Prawdziwy polityk to ktoś, kto potrafi doprowadzić do spotkania osób, które wcale tego nie chcą. Za kuchenne schody.
2: Jest lepiej.
0: Sąd nie jest najlepszym tłem dla takiej pięknej dziewczyny.
3: O co chodzi?
0: No, masz kłopoty, święta Joanna. Apelacja nic nie dała. Wyrok za zniesławienie posła zapadł i trzeba teraz sporo wybulić.
3: Zna pan przysłowie, jak się nie ma złota, nie miedzi, płaci się tym, na czym się siedzi?
0: No, możemy ci pomóc, o ile ty pomożesz nam.
3: Kogoś chcecie umoczyć?
0: No, powiedzmy, że pewnego człowieka z charyzmą chcemy trochę uczłowieczyć. Ja bardzo uwierzył, że jest jedynym sprawiedliwym. Wszystkim na zebraniu zawsze pokazuje ręce, jakie to on ma czyste. Mały grzech uczyniłby go bardziej podobnym do innych. Wszak grzeszyć rzecz ludzka. Święta Joanna wie to chyba najlepiej.
3: Z kim i za ile?
0: Pokryjemy twoją grzywnę. Dodamy premię, jak spotkasz się z Arturem Serafinem.
3: Odpada. Z każdym, ale nie z nim.
0: Tu koperta dla ciebie i nie musisz liczyć.
3: Ja może nie muszę, ale na co wy liczycie?
0: Wystarczy, jak weźmiesz go pod rączkę, przytulisz na chwilę, cmokniesz w policzenie. A już koperta twoja. A jak odegrasz to kino, będzie jeszcze nielicha premia.
3: A jak niby mam się z nim spotkać?
0: To będzie oczywiście przypadek. Artur ma w terenie spotkanie z wyborcami. Zarezerwowaliśmy dla ciebie pokój w tym samym hotelu.
4: Będziemy razem plenić zło i podłość, by być wiernym ideałom młodości, które każdy z nas chowa wszak w głębi serca.
2: No, jest dobrze, on ma faktycznie jakąś tam tę charyzmę.
0: Dobrze to będzie dopiero wtedy, jak tę charyzmę spotkamy na kuchennych schodach.
2: O, wychodzi z hotelu, ale na razie frontowymi drzwiami. A gdzie święta?
0: Na stanowisku. Idź teraz za nim krok w krok i trzymaj go na muszce, jak snajper.
2: Jest.
0: Wszystko musi być na taśmie.
2: Dobra.
5: Artur?
6: To ty? Co ty tu robisz?
5: Jeśli ci powiem, że szukam zapachu wiosny, uwierzysz?
6: No akurat tu? Tak daleko od Warszawy?
5: A jeśli ci powiem, że przyjechałam specjalnie dla ciebie, uwierzysz?
6: Specjalnie? Po co?
5: Choćby po to, żeby śledzić twoją oszałamiającą karierę. Wiesz, że interesuję się polityką.
6: Raczej politykami.
5: Tylko tymi, którzy na to zasługują.
6: A czym ja mógłbym zasłużyć na uwagę świętej Joanny?
5: Ha, kiedyś nazywałeś mnie inaczej.
6: Kiedyś byłaś inna.
5: Ty też kiedyś żyłeś sensem swych 20 lat. A teraz, Arturku, ty chcesz zagrać taką rolę, jak kiedyś mój tatuś. Budziciel sumień, jak go nazywali. Charyzmatyczny idol, bezgrzeszny, prawie święty.
6: O, to tobie mówią święta. O.
5: No?
6: Bo...
5: Dlaczego nie kończysz?
6: Lepiej już sobie pójdę.
5: Nie. Najpierw się dowiesz, dlaczego to robię.
6: Nie chcę nic o tobie wiedzieć.
5: Nie puszczę cię. Najpierw się dowiesz, jaki ty w tym masz udział.
2: Namierzyłeś jej? Tak. Jest źle. Nie łapiesz jej w obiekty. Czekaj. Odsunę tę gałę. Lepiej. Źle jest, bo skaczą sobie do oczu. A miała go pieścić, tulić, całować.
0: Poczekaj! Święta Joanna zna scenariusz.
5: On był dla mnie wszystkim. Był moją miarą. Wiarą. Całym sensem świata. Czy mógł być ktoś bardziej godzien szacunku niż mój tatuś? On, budziciel sumień, strażnik praw i sprawiedliwości. Jego twarz nad moją poduszką, gdy dawał mi całusa na dobranoc. I rano ta sama twarz patrzyła na mnie z pierwszych stron gazet.
6: Pamiętam. W południe w radio, wieczorem w telewizji.
5: Konferencje, prezydia, brawa, kwiaty, oklaski, wywiady, wizyty. Ach, i tak się kręciła ta karuzela. Tak płynął przez to szambo polityki, wciąż czysty, nietykalny. Bo jak można było poddawać w wątpliwość wielkie serce i dobre intencje kogoś tak świętego?
6: On i świętość? Nie przesadzaj.
5: Ty pewnie nawet o tym nie wiedziałeś, że przed wyborami, przed międzynarodowymi wizytami, przed otwarciem Sejmu mój tatuncio leżał krzyżem w kościele. Mówił, że idzie dokarmić swojego ducha. Jaż uwierzyłam, że w nim mieszka biały gołąbek, a nie wieprz. Tak, on był dla mnie naprawdę święty. Nie tykał go się żaden brud. Był najwspanialszy. A wiesz dlaczego? Bo widzi się to, w co się chce wierzyć.
6: Inni nazywali go tapicer. Potworzył polityczne kanapy, obsadzał kolesiami fotele. A jego konto w banku szwajcarskim rosło po każdym większym przetargu na państwowe zamówienia. Nie słyszałaś o tym?
5: Nie wierzyłam. Chciałam, by był na miarę swoich idei i obietnic. Ale popełnił błąd. Niedarmo szanowany prezes waszego ruchu twierdzi, że bandyci i politycy wpadają przez kobiety.
6: Dlatego trzymam się od nich z daleka. Pozwól, że wrócę do hotelu.
5: Poczekaj, Arturku. Jak już doszło do tego przypadkowego spotkania, to może na nim skorzystasz.
6: Muszę się przygotować do następnego wystąpienia.
5: Mógłbyś się wiele nauczyć na błędach swoich poprzedników. No, chodź bliżej, chodź. No, weź mnie za rękę.
6: Po co? Ja nie jestem ciekaw twoich zwierzeń.
5: To będzie lekcja dla ciebie. Jakiś dziennikarz pisał artykuł o korzeniach etosu i prosił o zdjęcie ojca, jeszcze ze stoczni. Szukałam jego starych fotografii w biurku. Otwieram grubą kopertę, a tam...
6: No, co tam było?
5: Galeria nagich bab. Blondyny, brunetki. Wystarczyłoby na cały balet Casino de Paris. A wśród nich on. W sam raz heros z pornokasety. Najpierw wstyd, potem krzyk, jak on mógł to zrobić. On, ten budziciel sumień, symbol prawdy, moja cała wiara. Przecież wciąż powtarzał, jak mnie kocha i matkę. Jak on mógł...
6: Nie ściskaj mnie tak za ramię.
5: Po tym odkryciu uwierzyłam, że tamto wszystko, co o nim mówili, to była prawda. Zdradził mnie.
6: A dlaczego ty mnie wtedy zdradziłaś?
5: Ty to zrobiłeś pierwszy!
6: Ja? Kiedy? Z kim?
7: Co ty sobie wymyśliłaś?
8: Prowadzisz ich? Dobrze. Dlaczego? Stoją na ścieżce jak do ślubnej fotografii.
2: Ale z daleka okrążają się jak zapaśnicy na rynku.
8: Nie bój się, święta Joanna zna scenariusz. Zaraz zafunduje mu bójku.
2: Szkoda, że mnie nikt nie chce skompromitować.
8: Uważaj lepiej. Patrz, co się dzieje.
2: Jest dobrze. Dorwała się do niego jak brudny do szarego mydła.
6: Nie szarp mnie. Czego ode mnie chcesz?
5: Przybiegłam wtedy do ciebie. Byłeś jedyny, któremu powiedziałam prawdę o ojcu. A ty? Co wtedy zrobiłeś? Poszedłeś do niego błagać o protekcję.
6: Aśko! Przepraszam. To było tak. Kiedy mi powiedziałaś, że cię wysyła do Ameryki na stypendium...
5: Załatwił je, bo chciał się pozbyć żywego wyrzutu sumienia. Kiedy mnie się całe niebo zwaliło na garb, ty poszedłeś do tego budziciela sumień błagać, by i tobie załatwił stypendium do Ameryki.
6: Bo chciałem być z tobą!
5: Nie chciałeś się urządzić.
6: Kochałem cię!
5: Tak, bo byłam jego córką. Jego poparcie dawało ci szansę poczwórnego przebicia.
6: Oszalałaś!
5: Chciałeś się ustawić w Ameryce.
6: Oszalałaś! Nie chciałem cię stracić. Bałem się, że jak wyjedziesz na tyle czasu, to wrócisz już nie ta sama, nie moja.
5: Wystarczyło powiedzieć. Zostań.
6: Przyszedłem błagać cię o to. Nie wpuściłaś mnie nawet za próg.
5: Ojciec mi powiedział, o co go prosiłaś.
6: Żeby być z tobą, Aśka!
5: Błagać o łaskę oszusta. To być po jego stronie!
6: Tylko ty byłaś wtedy ważna. Tylko ty! Stałem w deszczu i... Stałem pod twoim domem.
5: Widziałam cię pod kasztanem.
6: Padał deszcz. Patrzyłem w twoje okna. Były ciemne.
5: Nie zapalałam światła. Stałam w oknie. Patrzyłam na ciebie i... I uczyłam się ciebie nienawidzić.
6: Dlaczego? Dlaczego, Aśka?
5: Okazałeś się taki sam jak on. To właśnie wtedy odkryłam, że wszyscy jesteście tacy sami. Chciałeś się ustawić. Cena nie grała roli.
6: Nigdy taki nie byłem.
5: Wtedy zrozumiałam, że to ty także mnie zdradziłaś i świat mi się zawalił. Nie było już nieba i ziemi. Wszystko było jednym wielkim żerowiskiem.
6: Gdybyś mnie wtedy wpuściła!
5: Żegnałam się wtedy ze swoimi złudzeniami. Że świat jest jak wieczór wigilijny, z gwiazdką nad głowami, z nadzieją w sercu i z bliskimi obok. A kiedy się już pożegnałam, opuściłam na zawsze dom tatusia.
6: Czekałem aż do rana i nie widziałem cię. Którędy wyszłaś?
5: Kuchennymi schodami.
6: I poszłaś prosto do łóżka największego szmaciarza. Jak się dowiedziałem, że przespałaś się z Leszkiem Bijakiem. Jak mogłaś? Jak mogłaś?
5: Gdyby był gdzieś większy bydlak, cynik i szmaciarz, na pewno bym go wtedy poszukała.
6: Do dziś nie mogę... Nie mogę tego pojąć.
5: Oczy piwne, życie naiwne. Jeśli prawda okazała się kłamstwem, to co jasne stało się czarne, to co było czyste powinno stać się brudne. Wtedy można dopiero grać ze światem w otwarte karty.
8: O, jest źle. Walka na dystans.
0: Daj jej czas, ona swoje zrobi. Nie takiej immunitety krzyżem kurwa.
8: Nasz Arturek to trudny orzech do zgrzeszenia. Taki to potrafi tylko gdakać, płakać, gryźć wodę i kochać przyrodę.
0: Co ona mu tak tłumaczy?
8: O, jest gorzej niż źle. Serwin chce odejść.
5: Poczekaj.
6: Ja nie chcę tego słuchać.
5: Może jednak zrobisz karierę w polityce. Bo nie dopuszczasz do siebie prawdy. Jak mój wielki papa. Ja już go potem nigdy nie zobaczyłam. Przyjechałam z Ameryki na jego pogrzeb.
6: Byłem tam.
5: Tłum żałobników z kanapy tatusia. Stali tam wszyscy. Żonglerzy idei. Sprzedawcy tanich haseł. Łgarze. Oszuści. Seksualni i polityczni domokrążcy. A wśród nich ty.
6: Byłem, żeby ciebie zobaczyć.
5: Jest jednym z nich. Tak wtedy pomyślałam.
6: Czekałem tyle lat.
5: Byłeś wśród nich, a więc byłeś jednym z nich. A takich właśnie nienawidzę.
6: Mścisz się na innych za swoje stracone złudzenia?
5: Orkiestra grała. Rozległy się salwy, a ja wtedy zrozumiałam, że wielkie hasła najłatwiej wypowiadają mali ludzie. I wtedy postanowiłam. Wywrócę was podszewką do góry. Będziecie jeszcze leżeć przede mną krzyżem. Bo wszyscy jesteście siebie warci.
6: Aśka! Co ty? Ja się tym żerowiskiem brzydzę jeszcze bardziej niż ty.
5: A jednak robisz karierkę. Polityce.
6: Trafiłem tam, żeby się jakoś potwierdzić. Czasem robimy coś, czego nie kochamy, bo odebrana nam została szansa. Nasza prawdziwa szansa. Po tym, co się stało, myślałem, że oszaleję. Mnie też się świat zawalił. W co miałem wierzyć, skoro w miłość już wierzyć nie mogłem? Od tamtej pory żadnej kobiecie nie powiedziałem słowa kocham.
5: Bo jak każdy idol, wolisz być kochany przez tysiące.
6: Aśka... Dlaczego się wtedy zgubiliśmy? Powiedz, czy tak musiało być?
8: Tu jest lepiej. Patrzą sobie w oczki.
0: No mówiłem ci, że to fachowa siła.
8: Ale czy ta nasza charyzma pójdzie jej na rękę?
0: Patrz! Już jej położył ręce na ramiona.
8: O, o. Jest źle.
0: Dlaczego?
8: Ona odwróciła się plecami. Zmarnowane ujęcie. Olegnął.
5: Lepiej puść mnie.
6: Tak cię kiedyś trzymałem w tańcu.
5: Nie rób tego.
6: Twoje włosy pachną jak dawniej.
5: Nic już nie jest jak dawniej.
6: Może. Może warto by się przekonać.
5: Lepiej nie.
6: Czego się boisz? Dlaczego się rozglądasz?
5: Może ktoś patrzy na nas, obserwuje.
6: To co? Najwyżej mi zazdrości tak pięknej dziewczyny.
5: Zastanów się.
6: Nad czym?
5: Pokazywanie się ze mną może ci zaszkodzić.
6: Jedyne, co mi zaszkodziło, to brak ciebie. Aśka.
5: Nie ma tam tej Aśki. Jest święta Joanna od immunitetu.
6: Przestań.
5: Nie wymarzę się tego, co już się stało.
6: Ja już to zrobiłem.
2: O, to ciepło, ciepło jest, dobrze. Dobrze jest. Bierz ją pod rękę, blisko, blisko.
0: Mówiłem ci, że teraz tylko na prowokatorów można liczyć.
2: Ja bym z taką to w pociągu i na drogu, w pokrzywach, tłuczona myszkiem.
0: Rozmarzyłeś się, Franiu. Jesteśmy tu służbowo.
2: Dobra, dobra.
0: A ona trzyma się instrukcji. O, go widzisz? Całuję go w policzek.
2: Lepiej, jest lepiej. Lepiej się będzie należał jak myszko surowi, szefie. Odegnij pan tę gałąź, bo znikali z planu. Weź to. Dobrze.
0: Gdzie ona go prowadzi?
2: Kto się? Do hotelu.
0: Przecież to całe kino miało się odbyć w plenerze. Inaczej nie będzie nam taśmy.
2: To jest źle. Nawet jeszcze gorzej. Weszli do hotelu i co dalej? No,
0: ale kuchennymi schodami. Celuj teraz kamerą na jej okno.
5: Żebyś ty wiedział, dlaczego się tu znalazłam.
6: Ważne, że jesteś.
5: Jakiś ty dziecinny. I ty chcesz być politykiem?
6: O, już nie muszę. Jak do mnie wrócisz, wszystko rzucę.
5: Artur, mówisz, jakbyś miał tamte 20 lat.
6: A czy to źle? Żyje się sensem swych 20 lat.
5: Ja już prawie zapomniałam, co to było.
6: Miłość.
5: A miłość jest tylko obietnicą.
6: Najpiękniejszą obietnicą, Aśka. Ja jej dotrzymałem. Nikomu innemu nie powiedziałem. Kocham. Zatańczysz ze mną?
5: No widzisz, w końcu nauczyłeś się tańczyć.
6: Dla ciebie, Aśka, będę to robił tylko z tobą. Dlaczego się tak uśmiechasz?
5: Każdy, kto kocha po raz pierwszy, składa takie obietnice.
6: Nie wierzysz, że cię kocham.
5: Miłość jest najpiękniejszą obietnicą.
6: Czymś więcej, Aśka. To jedyny dowód na istnienie Pana Boga. Teraz wiem, że jest. Skoro stworzył nas dla siebie.
5: Lepiej niech nikt o tym nie wie.
6: Dlaczego, Aśka? Czego się boisz?
5: O. Żeby nam tego nikt nie pozazdrościł. Chciałabym tak
0: Ale trzymaj kamerę na oknie pokoju.
2: Dobrze. O, jest dobrze. Zgasło światło.
0: To też jest dowód.
2: A żal, że tego, co się tam dzieje, nie będziemy mieli na taśmie. O kurde, ten Artur to ma fart. My w krzakach pod oknem, a on pod kołderką. Tak się zastanawiam, może czasami warto mieć tę charyzmę.
0: Rozmarzyłeś się, Fran. Jesteśmy tu na delegacji. Jedni grzeszą, inni muszą pilnować moralności.
2: Cicho. Słyszysz, szef?
0: Nasz prezes wie, co mówi. Bandyci i politycy wpadają zawsze przez kobiety.
4: Słucham.
0: Panie prezesie, zadanie pod tytułem Kuchenne schody wykonane. Z hotelu. Nasz orzeł jest teraz w jej numerze.
4: Gratuluję sukcesu.
8: To był pana pomysł, panie prezesie.
9: Zrobiliśmy dobry uczynek.
10: Trzymaj obiektyw na drzwiach. Na pewno wyjdą razem.
2: O, jest dobrze. Dobre światło. Mam taką ekspozycję, że będzie widać każdą rzęsę.
0: Dzięki temu odechce mu się akcji czyste ręce. Mamy go, o tak, w garści.
2: Fak! Ale co sobie użył, to jego.
0: Weź w radę.
11: Nie, windą nie.
12: Dlaczego?
11: Oni tam mogą czekać.
12: Nic mnie oni teraz nie obchodzą.
11: Nie, lepiej zejdźmy tędy, kuchennymi schodami.

0: James! Wychodzą!
1: Dobrze jest. Trzymają się za rączki.
0: No i zaraz o rączkach porozmawiamy. Artur! Można na chwilę?
2: Nie teraz, śpieszę się.
0: Jeśli na następne zebranko wyborcze, to może tym razem nie będziesz przynajmniej wymieniał po nazwisku tych naszych działaczy, których posądzasz o nieczyste interesy.
2: Jestem za pełną odpowiedzialnością osób publicznych.
0: Franiu, pokaż no panu niespodziankę. Widzisz, co to jest?
2: Kaseta.
1: Specjalna kaseta. Kino z takimi gwiazdami, że Hollywood wysiada.
0: Mamy tu twoją randkę ze świętą Joanną. Całe wczorajsze popołudnie.
1: I nockę.
0: Aż do waszego wyjścia.
1: Jest dobrze.
0: Jak się nie wycofasz z bezpodstawnych oskarżeń, dowie się o tym prasa, radio, telewizja.
2: Nie mam nic przeciw temu.
1: O, jest źle.
0: Wiesz, czym ci to grozi? Musisz się wycofać.
2: A z czego mam się wycofać? Przecież my się z Aśką kochamy.
1: Bo jest gorzej.
0: Człowieku, chcesz złamać sobie życie?
2: Ja je dopiero teraz naprostowałem.
1: O, jest całkiem źle.
2: Teraz dopiero ujawnię wszystkie brudne sprawy.
1: O, jest fatalnie.
0: Pani Joanno, co to wszystko ma znaczyć? Jaka była umowa?
3: Oddaję kopertę. Może pan nie liczyć. Wszystko się zgadza.
0: Co ja słyszę? Zapomniałaś roli?
3: Już nie gram w tym kinie. Chodź, Artur.
0: Artur! Poczekaj! Poczekaj! Co to wszystko ma znaczyć?
2: My się z Joanną po prostu kochamy! Aśka, poczekaj!
1: I patrz, pan szyfie, co nam ta święta narobiła. Miała go umoczyć, a ona się wzięła i zakochała.
0: Ewy, takie czasy, że nawet na prowokatorów nie można liczyć. No. I co ja powiem prezesowi? No.
1: To, co prezes mówił nam, że polityka jest jak taniec, jak trzeba słuchać, co gra orkiestra, trzymać kroki, starać się uwieść partnera. Niektórym to się nawet udaje.
0: Nie, no Franiu, jak Boga kochać.
4: No widzisz, w końcu nauczyłeś się tańczyć.
2: Dla ciebie, Aśka. Będę to robił tylko z tobą. Chodźmy się.
4: Każdy, kto kocha, to jest pierwszy, składa takie.

Było to słuchowisko Andrzeja Mularczyka Kuchenne schody. Wystąpili Małgorzata Pińkowska, Bronisław Pawlik, Maciej Damięcki, Krzysztof Kowalewski i Andrzej Ferenc. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Opracowanie muzyczne Marcina Błażewicza. Reżyserował Paweł Łysak.

0: Dodam, że słuchowisko zostało zrealizowane w roku 1996.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Radio Odzew. Twoja muzyka w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Kiedy myślimy o największym wyzwaniu na Ziemi, od razu przychodzi nam na myśl Mount Everest. 8848 metrów poszarpanej skały i śmiertelnego lodu. To szczyt naszego świata. Wysokość, na której latają samoloty komercyjne i gdzie ludzkie płuca zaczynają zawodzić. Dla nas Everest jest gigantem. Ale jeśli opuścimy naszą niebieską planetę i skierujemy się w stronę naszego sąsiada, Marsa, napotkamy rzeczywistość, która sprawia, że Everest wygląda jak kamyk. Gdy zbliżamy się do regionu Tarsis na czerwonej planecie, z pyłu zaczyna wyłaniać się ogromny cień. Cień tak duży, że przebija się przez chmury i rozciąga się poza samą atmosferę. To nie jest tylko góra, to potwór wielkości kontynentu, który przeczy wszystkim znanym nam zasadom geologii. To Olympus Mons, najwyższy wulkan w znanym nam Układzie Słonecznym. Dzisiaj nie patrzymy tylko na mapę. Zakładamy kombinezony ciśnieniowe i wyruszamy w podróż do miejsca, gdzie kończy się Ziemia, a zaczynają gwiazdy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda absolutna granica natury, właśnie na nią patrzycie. Liczby w kosmosie są często tak duże, że stają się abstrakcyjne, więc sprowadźmy tego giganta na Ziemię. Podstawa Olympus Mons ma około 600 km szerokości. Gdyby przenieść tę górę na naszą planetę, nie pokryłaby ona tylko miasta. Pochłonęłaby całą Francję. Albo wyobraź sobie mapę Turcji. Jedna góra rozciągająca się od ulic Stambułu, przez stolicę Ankarę, aż prawie do Sivas. Od podstawy do poszarpanej góry Olympus Mons ma ponad 21 km wysokości. To 2,5 razy więcej niż Mount Everest. Ale jest coś dziwnego. Gdybyś stał u podnóża góry, nie czułbyś, że patrzysz na szczyt. Ponieważ Olympus Mons jest wulkanem tarczowym, jego zbocza są niezwykle łagodne. Średnio tylko około 5 stopni. Ma kształt tarczy wojownika położonej płasko na ziemi. Jest tak rozległy, że krzywizna góry faktycznie rywalizuje z krzywizną samej planety. Gdybyś stał na zboczu, szczyt znajdowałby się za horyzontem. Nie wiedziałbyś nawet, że jesteś na górze. Po prostu pomyślałbyś, że Ziemia jest lekko nachylona. Na zawsze. Dlaczego Mars, planeta o połowę mniejsza od Ziemi, zdołał zbudować górę, która sprawia, że nasze Himalaje wyglądają jak plac zabaw? Odpowiedź ujawnia fundamentalną różnicę w tym, jak powstały nasze dwa światy. Na Ziemi skorupa ziemska jest żywa i niespokojna. Mamy płyty tektoniczne, które się przesuwają, zderzają i zanurzają. Pomyśl o Hawajach. Pod płytą Pacyfiku znajduje się gorący punkt. Strumień magmy unoszący się z głębi. Gdy płyta przesuwa się nad tym gorącym punktem, tworzy wulkan. Ale ponieważ płyta nieustannie się porusza, wulkan ten ostatecznie zostaje przeniesiony z dala od swojego źródła paliwa i zaczyna się tworzyć nowy. Dlatego Hawaje są łańcuchem wysp, a nie pojedynczym, niemożliwym do zdobycia szczytem. Na Marsie płyty nie poruszają się. Skorupa jest jedną solidną, statyczną powłoką. Miliardy lat temu pod regionem Tarsis otworzyła się ogromna komora magmowa i pozostała tam. Przez eony wyrzucała lawę z tego samego otworu w kółko. Bez tektoniki płyt, która przemieszczałaby miejsce budowy, lawa po prostu gromadziła się w tym samym miejscu. Olympus Mons jest wynikiem miliardów lat kosmicznej cierpliwości, pomnikiem stagnacji tektonicznej. To wewnętrzne organy planety, wyrzucone na zewnątrz i zamrożone w czasie. Kiedy zaczynamy wspinaczkę, napotykamy najbardziej tajemniczą cechę góry. Aureole Olympus Mons. U podstawy znajdują się strome, pionowe klify, które opadają na od 8 do 10 km w dół na marsjańskie równiny. Pomyśl o tym przez chwilę. Nawet podnóże góry jest wyższe niż szczyt Everestu. Naukowcy wciąż debatują, dlaczego te klify istnieją. Najbardziej przerażająca teoria? Góra stała się tak ciężka, że dosłownie zaczęła miażdżyć planetę pod sobą. Pod własnym gigantycznym ciężarem krawędzie góry mogły pęknąć i ześlizgnąć się na zewnątrz. Miliony lat temu wywołałoby to największe osunięcie się Ziemi w historii Układu Słonecznego. Miliony ton skał zjechałyby po zboczach z prędkością setek kilometrów na godzinę, pokrywając obszar wielkości Małego Morza. Gdybyś był tam, aby to zobaczyć, nie brzmiałoby to jak osuwisko. Brzmiałoby to jak koniec świata. W miarę zbliżania się do szczytu wspinaczka jest zaskakująco łatwa. Nie potrzebujesz lin ani czekanów. W zasadzie możesz iść łagodnym zboczem przez tygodnie. Jednak podczas wędrówki otaczający nas świat zmienia się w sposób niemożliwy na Ziemi. Powietrze na Marsie jest już rzadkie, ale Olympus Mons jest tak wysoki, że faktycznie wystaje poza atmosferę. Po dotarciu do górnych zboczy nie wspinamy się już tylko na górę. Wkraczamy w próżnię kosmosu. Ciśnienie atmosferyczne spada prawie do zera. Nawet w południe niebo nad nami zmieniłoby kolor z zgaszonego różu na głęboki, aksamitny czarny. Widziałbyś jasno świecące gwiazdy, podczas gdy słońce nadal byłoby na niebie. Pod stopami zobaczyłbyś czerwone burze piaskowe, Marsa i cienkie, delikatne chmury, CO2 dryfujące jak małe kawałki kłaczków. Stoisz w jedynym miejscu w Układzie Słonecznym, gdzie możesz wybrać się na spacer kosmiczny, nadal mocno stąpając po Ziemi. A potem docierasz do kaldery. Szczyt nie jest wierzchołkiem. To kompleks kraterów o szerokości 80 km. Składa się z 6 nakładających się na siebie jam, które powstały w wyniku zapadnięcia się komór magmowych pod powierzchnią po erupcjach. Najgłębszy punkt znajduje się 3 km poniżej. W tej jamie zmieściłoby się całe miasto Stambuł lub Nowy Jork, a nadal pozostałoby miejsce. Stojąc na jednym brzegu, nie byłbyś w stanie zobaczyć drugiej strony z powodu horyzontu. Można by odnieść wrażenie, że nie znajduje się na górze, ale w gigantycznej, cichej arenie na krańcu świata. Przez lata wierzyliśmy, że Mars jest zimną, martwą skałą, a Olympus Mons jest skamieliną. Jednak satelita Mars Express

oświetlając ciemną stronę Marsa jak planetarna pochodnia. Pewnego dnia ludzkość tam dotrze. Czy zbudujemy na szczycie obserwatorium, aby zajrzeć w głęboką przeszłość Wszechświata? A może wykorzystamy go jako ostateczną platformę startową, wykorzystując niską grawitację i brak atmosfery, aby wysłać statki kosmiczne w kierunku gwiazd prawie bez paliwa? Nie wiemy tego jeszcze. Ale patrząc na ten cichy pomnik, przypominamy sobie, że natura nie zna granic. Olympus Mons jest laboratorium, wyzwaniem i przypomnieniem, że kiedy w końcu postawimy stopę na tym szczycie, nie będziemy po prostu stać na Marsie. Będziemy stać na dachu Układu Słonecznego.

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Odczep się.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.